0: Radio Alex.
1: Dziś poniedziałek, to 12 dzień października. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was o poranku na wiadomości.
2: Policja bada okoliczności ataku na jednego z pielęgniarzy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Na medyka z nożem rzucił się 60-letni pacjent. Kieleccy funkcjonariusze poinformowali, że medykowi udzielono pomocy, został opatrzony, a jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Arabia Saudyjska i dowodzona przez nie koalicja oskarża jemeńskich rebeliantów Huti o zbrodnie wojenne i zapowiada zdecydowaną odpowiedź militarną po ostatnich atakach na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie, stolicy kraju. Przypomnę, we wczorajszym uderzeniu zginęła jedna osoba, co najmniej 11 zostało rannych. Atak, jak podają saudyjskie władze, wyrządził znaczne szkody materialne. W poprzednim, w sobotę, zginęło 13 osób, rannych zostało 309. Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których cele mają być saudyjskie lotniska oraz infrastruktura energetyczna. Kraków wybrał nowego prezydenta. Jego włodarzem przez najbliższe 2 lata będzie Łukasz Gibała, radny miasta, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. We wczorajszym głosowaniu zdobył ponad 62% głosów.
3: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
2: Mówił Gibała. Na senator Monikę Piątkowską, jego kontrkandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską, zagłosowało około 38% wyborców. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zarządzono po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby przeszukały jego mieszkanie. Polak kierował groźby zarówno pod adresem premiera, jak i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To nie będzie ciepły dzień, ale po kolei w tej chwili, jeśli chcecie wiedzieć, najchłodniej w naszym pięknym kraju jest w Kielcach. 40 stopnia Celsjusza. To już prawie zero. Najcieplej na Helu 10,6. U nas tak słabiutko jednocyfrowo. Co czeka nas w ciągu dnia? Czeka nas zmienne zachmurzenie, niewykluczone, że lokalnie pojawią się słabe opady deszczu. Biometr się pogorszył, będzie niekorzystny niemal w całym kraju. No to dobrego dnia Wam życzę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: To jest podsumowanie wiadomości z piątku w Radiu Alex. Po serii ataków nożowników w szkołach nowotarscy policjanci, tak jak i funkcjonariusze w całym kraju, będą częściej kontrolować okolice szkół i za zgodą dyrektorów wchodzić do placówek.
6: Policjanci od samego rana i też w dniu wczorajszym patrolują rejony szkół, rozmawiają z dyrektorami, rozmawiają z obsługą tych szkół, sprawdzają zabezpieczenia tych szkół, informują o zagrożeniach po prostu. I każde, nawet najdrobniejsze zgłoszenie, czy też informacja o osobie jakiejś podejrzanej znajdujący się obok tej szkoły, obok uczelni, jest weryfikowana na bieżąco i natychmiast przez policjantów.
7: Czyli uczniowie i nauczyciele mogą czuć się bezpiecznie?
6: Oczywiście, że tak. Dbamy o ich bezpieczeństwo i też prosimy tutaj, jeżeli jakieś sygnały Państwo mieli, prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji, ewentualnie pod numerem 112, numerem alarmowym.
5: Na razie do komendy w Nowym Targu nie wpłynęły żadne niepokojące zgłoszenia. Policja przypomina, jak się zachować w chwili ewentualnego zagrożenia.
6: Podczas tego zagrożenia musimy stosować tak zwaną zasadę 4 U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się i w ostatecznej kolejności, można powiedzieć, ostatniej kolejności, udaremni atak, jeżeli jesteś na to przygotowany, jeżeli jesteś w stanie to zrobić.
5: Z rzecznikiem nowotarskiej policji, aspirantem sztabowym Łukaszem Burkiem rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Ponad 100 samych rzeźb, a w sumie 230 prac nadesłano na najnowszą wystawę w Miejskiej Galerii Sztuki. Na ekspozycji pod tytułem Absolwencie zobaczymy dzieła byłych uczniów Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara. Wystawa organizowana jest z okazji 150-lecia szkoły. To największe wyzwanie wystawiennicze w ciągu minionych 10 lat.
8: Dlatego, że słynne liceum wypuściło w świat ludzi sztuki, którzy teraz spotkają się tutaj w jednej przestrzeni. przestrzeni, prezentując rzeźbę, malarstwo, grafikę, sztuki projektowe, konserwacje, mozaiki, sztukę związaną z projektowaniem ubioru, oczywiście lutnictwo. Przede wszystkim jest to taka energia wytworzona przez spotkanie osób, które swoje początki w artystycznej drogi były w Zakopanem.
5: Mówiła dyrektor MGS w Zakopanem Anna Schumacher. Wystawa jest już dostępna dla zwiedzających, ale uroczysty wernisaż odbędzie się 16 października. W tym dniu zaplanowano również wiele innych wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły, między innymi odsłonięcie tablic upamiętniających jej legendarnych profesorów, czy jubileuszowego pomnika wykonanego przez obecnych uczniów placówki. Program znajdziecie na radioalex.com.pl. 15 października w filii poroniańskiego Goku w Suchem odbędzie się spotkanie z wyjątkową postacią. Wanda Szadokuda-Sikowa właśnie kończy 90 lat. To spotkanie dla wszystkich, którzy znają i dla tych, którzy chcą poznać twórczość i zapatrywania poetki, która znacząco wzbogaciła literackie dziedzictwo naszego regionu.
0: Spotkanie będzie prowadzić profesor doktor habilitowana Anna Mlekodaj. Będzie to spotkanie poświęcone twórczości Wandy Szadokuda-Sik. Przeglądniemy cały kalejdoskop od dziecka do 90 roku życia, ponieważ w tym roku kończy 90 lat. Będzie to piękne spotkanie refleksyjne, ale też spotkanie bogate w jej widzenie świata.
5: Mówiła współorganizatorka wydarzenia Krystyna Zabrzewska. Obchody 150-lecia Liceum Plastycznego imienia Antoniego Kenara pełne są wydarzeń upamiętniających historię placówki, utalentowanych absolwentów i nauczycieli, zarówno żyjących współcześnie, jak i tych z przeszłości. O legendarnych postaciach związanych z Kenarem będą przypominać pamiątkowe tablice rozmieszczone na terenie siedziby szkoły znajdującej się przy ulicy Zastrugiem. Odsłonięcie części z nich nastąpi 16 października.
9: Pamiętamy o ludziach, którzy byli związani ze szkołą w Zakopanem. Karol Stryński, niezwykła postać. I tutaj będzie rodzina. Mam nadzieję, że tutaj wnuczka przyjedzie i też pomoże tutaj nam w tych obchodach, w otwarciu, w odsłonięciu tablicy. Będzie druga tablica, to będzie Brzegi też, tablica też, który był też dyrektorem, i kolejna pani Halinie Kenarowej, więc mobilizowaliśmy się, chcieliśmy też to otworzyć podczas właśnie tej uroczystości. Myślimy o kolejnych tablicach, ale to już będzie po jubileuszu też, ale myślimy tu o Hasiorze Obrzezowskim. Niezwykłe osoby, które nie tylko o szkole, przecież nie tylko na szkołę mają wpływ, ale po prostu na całą tutaj sztukę polską, ale i światową.
5: Mówił dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych imienia A. Kenara Marek Król-Juzaga. W gminie Jabłonka powstał nowy, ponad 6-kilometrowy szlak rowerowy. Trasa prowadzi z Jabłonki do Chyżnego i połączy Orawę z głównym przebiegiem szlaku wokół Tatr. Trasa ma nawierzchnię tłuczniową i będzie służyć nie tylko rowerzystom, ale też spacerowiczom. Inwestycja powstała w ramach polsko-słowackiego projektu Interreg. To kolejny etap rozbudowy sieci tras rowerowych w gminie. Na nowotarskim rynku pierwszoklasiści prywatnego liceum ogólnokształcącego imienia generała Józefa Hallera złożyli uroczyste ślubowanie. Wydarzeniu towarzyszyło podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu. Uczniowie zostali też mianowani na wyższe stopnie. Dla pierwszoklasistów to symboliczny początek nowego etapu nauki opartego na odpowiedzialności, dyscyplinie i szacunku. W najbliższy wtorek na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej przy kwaterze Legionowej odbędzie się uroczystość upamiętniająca 41. rocznicę śmierci generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza, patrona 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz miasta i powiatu. Podczas wydarzenia zaplanowano złożenie wiązanek, odczytanie apelu poległych i salwę honorową. Mieczysław Boruta Spiechowicz urodził się w 1894 roku w Rzeszowie. Jako młody człowiek zaangażował się w działalność niepodległościową, a podczas I wojny światowej służył w 2. Brygadzie Legionów Polskich. Brał udział w obronie Lwowa, wojnie polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej 1939 roku. Za wybitne zasługi wojskowe został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę został aresztowany i więziony w sowieckich więzieniach. Po odzyskaniu wolności współpracował utworzył armię generała Władysława Andersa, dowodził 5. Dywizją Piechoty, a następnie 1. Korpusem Pancerno-Motorowym w Szkocji. W 1936 roku otrzymał stopień generała Brygady Wojska Polskiego. Po powrocie do kraju generał nie odnalazł się w realiach Polski Ludowej. W 1964 roku zamieszkał w Zakopanem, gdzie aktywnie działał na rzecz środowisk kombatanckich, pielęgnowania pamięci o żołnierzach niepodległości oraz kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia. Generał Boruta Spiechowicz był jednym z twórców demokratycznej opozycji w czasach PRL. Współtworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, podpisał słynny List 14 oraz aktywnie wspierał Ruch Solidarności. Jego działalność sprawiła, że stał się symbolem niezłomności, służby Polsce i wierności wartościom niepodległościowym. Zaginiony 27-latek został odnaleziony w Nowym Targu. Policjanci zostali w czwartek, 8 października, skierowani w rejon jednego ze sklepów, gdzie przebywał mężczyzna zachowujący się w nietypowy sposób. Podczas legitymowania ustalili, że mieszkaniec powiatu tatrzańskiego jest poszukiwany w związku ze zgłoszonym zaginięciem. W trakcie interwencji jego stan zdrowia się pogorszył. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Po interwencji ratowników 27-latek został przewieziony do szpitala na dalsze badania. Bieg charytatywny dla Andrzejka z Kościeliska organizuje Szkoła Podstawowa imienia Legionów Polskich w Poroninie. Wydarzenie odbędzie się 14 października na Stadionie Gminnym.
10: Zapraszamy wszystkich do udziału w biegu charytatywnym dla Andrzejka, organizowanym przez naszą szkołę, samorząd uczniowski oraz Radę Rodziców we współpracy z gminą Poronin. O godzinie 10 spotykamy się na Stadionie Sportowym w Poroninie, gdzie wspólnie pobiegniemy, by wesprzeć Andrzejka w jego walce o zdrowie. Wpisowe wynosi tylko 20 zł, a cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Andrzejka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Pokażmy, że razem możemy więcej. 14 października pobiegnijmy dla Andrzejka.
5: Mówiła Aleksandra Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Poroninie. Do udziału zaproszeni są dzieci, młodzież i dorośli. Nie będzie rywalizacji ani wyznaczonego dystansu. Liczy się wspólne bieganie i wsparcie leczenia chłopca. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność fizyczną z pomocą 9-letniemu Andrzejkowi. Leczenie, w tym usunięcie atypowego oponiaka drugiego stopnia, ma kosztować ponad 1 300 000 zł. Od poniedziałku 12 października kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu. Rozpoczną się tam prace związane z frezowaniem nawierzchni jezdni. Roboty będą prowadzone w godzinach od 7 do 15 na odcinku od Alei Tysiąclecia do Rynku w rejonie skrzyżowań z ulicami Bolesława Wstydliwego, Królowej Jadwigi, Ogrodową i Długą. Kierowcy proszeni są o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Podejrzane substancje w samochodzie i domu 41-latka. Mężczyzna został zatrzymany podczas nocnej kontroli BMW w Rdzawce. Policjanci z Rabki Zdroju znaleźli w aucie białą krystaliczną substancję. Kolejne zabezpieczono podczas przeszukania samochodu i miejsca zamieszkania kierowcy. W działaniach uczestniczył pies wyszkolony do wykrywania narkotyków. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Zatrzymano mu prawo jazdy, a pobrana krew i zabezpieczone substancje trafiły do badań.
1: Witajcie po pięknym jesiennym weekendzie. Jest poniedziałek, pora wrócić do rzeczywistości, a my o poranku wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

Mamy poniedziałkowy poranek, 12 dzień października. Cóż tam w kalendarzach nam się pojawia? Ale mamy taką informację, że to słońce dopiero wstanie i zrobi to 5 minut przed godziną 7, a zacznie zachodzić 11 minut przed godziną 18. Dzień trwać będzie 10 godzin i 53 minuty. I jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 11 minut. No i pomyślcie sobie, co to się będzie działo w grudniu. Jakie te dni będą krótkie. Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Edwin, Serafin, Edwina, Maksymiliana, Eustachy, Witolda, Eustachiusz, Grzymisław, Cyriak i Grodzisław dziś świętują swoje imieniny. A inne okazje do świętowania jest Dzień Kolumba w Ameryce. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy tego kraju się cieszą. Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu jest także Dzień Bezpiecznego Komputera. No, w tych czasach warto zadbać o jego bezpieczeństwo.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
0: Po reklamie.
2: Dzisiaj w ciągu dnia na Podhalu dość sporo pogodnego nieba. Zupełnie inną sytuację będziemy mieli jutro, gdzie spodziewamy się więcej chmur i przelotnych opadów deszczu, ale też nie wszędzie, bo padać ma w Zakopanem, ale w Nowym Targu już jutro będzie suchutko. Tam 11 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro stopni 9, a dla Zakopanego synoptycy dzisiaj maksymalnie przepowidują 7 stopni. Tak więc zdecydowanie trzeba się cieplej ubierać.
3: Radio.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Podobno w naszym kraju pojawiło się nowe zjawisko atmosferyczne w postaci spadających styropianowych pudełek. To fragmenty stacji pomiarowych, jeśli chodzi o badania meteorologiczne. Te pudełka podczepiane są do balonu napełnionego wodorem na długiej lince. No i w górę, pną się w górę nawet do 35 km. Tam balon pęka. No i takie małe styropianowe pudełko potrafi spaść z 30 km. na ziemię. Podobno można to zbierać i podobno są też tacy, którzy traktują to jako hobby. Szukają takich pudełek. No ale pamiętajcie, tam w środku jest elektronika, a z nią też trzeba umiejętnie postępować. Ja przyznam szczerze, nie spotkałem nigdy czegoś takiego, ale jeśli wy, to pamiętajcie, ostrożność zawsze jest wskazana, bo ostatnimi czasy różne rzeczy nam z nieba spadają.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: Czy pogoda będzie dla nas dzisiaj łaskawa? Czy czeka nas coś niespodziewanego i zaskakującego? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania tuż po wiadomościach. A te startują u nas punktualnie o godzinie 7.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00. Szaleńcza jazda 59-latki po Podhalu. Kobieta została doprowadzona do prokuratury. W części z kraju i ze świata Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa. Bezpartyjny kandydat wygrał drugą turę przedterminowych wyborów. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99

0: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram. 3 kilo na osobę. A chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałek, 12 dzień października. Na zegarach godzina 7, a przed nami wiadomości.
12: 59-latce zatrzymanej po policyjnym pościgu na Podhalu mogą zostać postawione 3 zarzuty. O szczegółach na początek wiadomości Radia Alex o 7. Anna Grudek, zapraszam. Kobieta została wczoraj po południu doprowadzona do prokuratury w Nowym Targu. Jak przekazała nam policja, zarzuty mają dotyczyć spowodowania katastrofy w ruchu drogowym, uszkodzenia mienia oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczki przed funkcjonariuszami. Ze mną nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Dzień dobry Beato, jakie udało Ci się zebrać informacje w tej sprawie.
13: Dzień dobry. Kobieta swój irracjonalny rajd rozpoczęła na stacji w Nowym Targu. Tam staranowała 4 samochody i motocykl, a także wejście do budynku. Z kolei w Białce Tatrzańskiej, po tym jak uszkodziła parkujące tam pojazdy, próbowała samochodem wjechać do pomieszczeń. Schował się tam mężczyzna, który zwrócił jej uwagę. Po szalonym rajdzie na Krupówkach zakopiańska policja rozpoczęła za nią pościg.
14: Poinformowali policjantów z Nowego Targu, aby urządzili blokadę i w ten sposób udało nam się kobietę zatrzymać. Ona wjechała w jeden z radiowozów, ale tym samym unieruchomiła swój pojazd.
13: Powiedziała mi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
12: Dziękuję Beato. A jak się okazuje, 59-latka była już notowana przez policję. Więcej na ten temat w wiadomościach o 8. Całą rozmowę naszej reporterki z rzeczniczką małopolskiej policji znajdziecie na radioalex.com.pl. Polecam.
15: Radio Alex ostrzega.
12: Uwaga kierowcy, dzisiaj czekają Was utrudnienia na ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu. Roboty związane z frezowaniem nawierzchni jezdni będą prowadzone w godzinach od 7 do 15 na odcinku od Alei Tysiąclecia do Rynku w rejonie skrzyżowań z ulicami Bolesława Wstydliwego, Królowej Jadwigi, Ogrodową i Długą. Dziś rusza też remont drogi do Stanika w Witowie. Do najbliższego piątku jezdnia będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Z kolei rowerzyści i piesi przez najbliższe 2 tygodnie muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie między Czarnym Dunajcem a pod Czerwonem. Dziś ruszają tam roboty bitumiczne. Prace obejmą odcinek od mostu na Czarnym Dunajcu do mostu kolejowego w Podczerwonem. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Jest też dobra wiadomość z dróg. Jak informuje Urząd Gminy Nowy Targ, dzisiaj zostanie przywrócony ruch na moście w Ludźmierzu. Uwaga pasażerowie komunikacji zbiorowej, autobusy relacji Nowy Targ-Ludźmierz linii numer 2 wracają na swoją stałą trasę. To oznacza, że nie będą już przejeżdżały przez Krauszów. Teraz Kraj i Świat. Przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklaruje Łukasz Gibała i przekonuje, po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
16: Takie słowa usłyszeliśmy tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Od 5 godzin mamy już oficjalnie wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej.
10: Przy Urzędzie Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych o poranku, Maciej Sołtys, jak wyglądała reakcja sztabu po ogłoszeniu wyników?
17: No oczywiście był wybuch radości, okrzyki "Tu jest Kraków" i gromkie "Łukasz, Łukasz". Ze sceny nowy prezydent Krakowa dziękował swojej partnerce i współpracownikom. Potem zapowiedział: trudne 2 lata.
18: Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić.
17: Gibała powiedział też, że zna już nazwiska swoich zastępców, ale nie zdradził żadnych konkretów.
16: 9 szkół w mieście i gminie Wyszków na Mazowszu dziś i jutro zawiesza zajęcia. Poinformowało o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
10: A decyzję podjęto w związku z ostatnimi aktami agresji. W czwartek, przypominamy, 15-latek w Leszczydole Nowina chranił nożem 3 osoby. W wyniku tego ataku zmarła 37-letnia woźna.
16: Dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
19: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
10: I w tym tygodniu resort ma zorganizować webinary dla nauczycieli i dyrektorów szkół przygotowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i psychiatrami. Oświadczenie Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerię przez obie strony i oczekuje, że Ukraina będzie go przestrzegała. Taką informację przekazuje portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu.
16: Kijów chce rozejmu obejmującego też ataki na elektrownie i inne obiekty.
10: W sobotę amerykański prezydent w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. To on chce stwarzać problemy dla świata. A Trump, przypominamy, jeszcze przed weekendem ogłosił światu, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawę rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i rynek amerykański.
16: Wołodymyr Zełenski wieczorem informował, że choć Ukraina jest gotowa do rozejmu, to Rosja nadal atakuje. Wieczorem drony Shahid uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie.
11: Dzisiaj w ciągu dnia na Podhalu dość sporo pogodnego nieba. Zupełnie inną sytuację będziemy mieli jutro, gdzie spodziewamy się więcej chmur i przelotnych opadów deszczu, ale też nie wszędzie, bo padać ma w Zakopanem, ale w Nowym Targu już jutro będzie suchutko. Tam 11 stopni dzisiaj maksymalnie, jutro stopni 9, a dla Zakopanego synoptycy dzisiaj maksymalnie przepowidują 7 stopni. Tak więc zdecydowanie trzeba się cieplej ubierać.
20: Dzień dobry w poniedziałek. Wiadomo, o co chodzi. Poniedziałek. Ale damy radę.
11: Zapasz ciekawe, nastawcie radio głośniej, no to rozpoczynamy.
20: Ewelina Kroczek
11: i Marek Moc.
20: I gra.

0: Nieśmiało, delikatnie przypominamy, że mamy poniedziałkowy poranek. Czas u nas na horoskop. Zróbcie głośniej.
1: Zodiakalny koziorożcu, poniedziałek przyniesie okazję do załatwienia sprawy, którą od dawna odkładasz. Zrób pierwszy krok. Może się okazać, że więcej czasu zajęło ci martwienie się niż samo działanie.
0: Lew, ktoś poprosi cię dziś o zdanie, a twoja podpowiedź naprawdę mu pomoże. W sprawach sercowych też postaw na prostotę. Zwykłe mam ochotę cię zobaczyć, wystarczy.
1: Panno, nie wszystko pójdzie dziś według planu, ale drobna zmiana może wyjść ci na dobre. Wieczorem zostaw coś na jutro. Odpoczynek nie musi czekać, aż skończysz całą listę.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Macie już plan na ten tydzień? No to dobrze, dobrze, dobrze, że macie. Ale gdyby...
0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Macie już plan na ten tydzień? No to dobrze, dobrze, dobrze, że macie. Ale gdyby coś poszło zupełnie inaczej, przypominamy historię Krzysztofa.

0: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
0: Po reklamie.
3: W Zakopanem dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Generalnie dzień ma być pogodny okresami, tylko wzrastać będzie zachmurzenie. 7 stopni to jest maksimum, które uda się dzisiaj wycisnąć z termometrów. Jutro 6. No i do końca tygodnia bardzo rześko będzie. Niewykluczone, że pojawią się lokalne przygruntowe przymrozki. Już teraz ostrzegamy.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Alex.
1: A my planujemy z wami dzień. Rower, siatkówka czy bieganie? Mamy propozycje dla tych, którzy lubią odpoczywać w ruchu. Z Jabłonki do Chyżnego prowadzi nowy, ponad 6-kilometrowy szlak dla rowerzystów i spacerowiczów.
0: No, a jeśli wolicie sport drużynowy, zbierajcie siatkarską szóstkę. Turniej w Hali Mosiru, a przy Chramcówkach w Zakopanem w sobotę 17 października, a zapisy od środy.
1: Tego samego dnia w Nowym Targu jubileuszowy bieg o Puchar Rektora Akademii Nauk Stosowanych, do pokonania prawie 11 kilometrów, także z górskimi podbiegami. Będą też biegi dla dzieci i młodzieży. Szczegóły i mapę trasy znajdziecie na radioalex.com.pl.
0: No teraz tylko wystarczy wybrać ulubioną dyscyplinę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplanie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: O reklamie.

0: to poniedziałkowy poranek, 12 dzień października. Już po 8 sprawdzimy, dlaczego ściszamy radio przy parkowaniu i czy nos potrafi nas namówić na większe zakupy. Ale wcześniej wiadomości z regionu, z kraju i ze świata. Zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Poważny wypadek w Cichem. Motocyklista śmigłowcem trafił do szpitala. Kim jest kobieta, która w piątek odbyła szaleńczy rajd po Podhalu? W drugiej części serwisu dzisiaj policyjne patrole znów pojawią się w szkołach i ich okolicach. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W branży budowlanej czas to pieniądz. Nie trać go na przestoje. Hurtownia budowlana MBT w Zakopanem to kompleksowe zaopatrzenie dla firm wykonawczych. Oferujemy systemy dachowe, docieplenia, wykończenia wnętrz oraz nowy dział elektryczny. Gwarantujemy stałą opiekę handlową, dogodne terminy płatności i sprawną logistykę na Podhalu. Postaw na sprawdzoną jakość. Zapraszamy na ulicę Wojdyły 18C. MBT. Twój solidny partner na budowie.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
13: Na zegarach już godzina 8, jest poniedziałek, to 12 dzień października. Czas na wiadomości.
1: Anna Krudek. Zaczynamy. 31-letni motocyklista poważnie ranny po wypadku w Cichem. W sobotę po południu na drodze powiatowej 32-letni kierujący samochodem podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa 31-letniemu motocykliście. Doszło do zderzenia. Motocyklista w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci. Teraz w Radiu Alex wracamy do szaleńczej jazdy 59-latki z Warszawy, która na Podhalu uszkodziła między innymi 9 pojazdów i z niebezpieczną, zawrotną szybkością poruszała się po terenie powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Kobieta była trzeźwa. Jak się okazało, była już notowana przez policję.
14: 59-latka jest mieszkanką Warszawy. Ma jakąś przeszłość tutaj kryminalną. Poruszała się Land Roverem i tę informację mieliśmy szukając tego samochodu. podczas zatrzymania powiedziała, że jest chora. Oczywiście ta informacja musi zostać przez policjantów zweryfikowana.
1: Mówiła rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Wczoraj z Kuźnic wyruszył jesienny redyk. Baca Andrzej Staszel-Furtek sprowadził z wypasu około 300 owiec. Wydarzeniu towarzyszyły muzyka i śpiew, a przyglądały się mu setki osób.
15: Województwo lubelskie. Przyjechaliśmy w środę i specjalnie zostaliśmy do dzisiejszego dnia, żeby zobaczyć. Po raz pierwszy jesteśmy na tej tradycji. Bardzo nam się podobało.
16: Najbardziej mi się podoba kultura góralska. To, że oni tutaj kultywują tradycje, że to widać, że to żyje tutaj w tym rejonie.
17: Jestem z Radomia i przyjechałem pooglądać.
18: Jak wyprowadzają owce.
1: Powiedzieli nam turyści, których spotkaliśmy podczas redyku. Więcej na temat tego pasterskiego święta znajdziecie na radioalex.com.pl.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Przed nami 10. już edycja biegu o Puchar Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Trwają zapisy, a sama rywalizacja w najbliższą sobotę.
19: O godzinie 10 wystartuje bieg główny na dystansie ponad 10 km. Trasa łączy tutaj asfaltowe odcinki z wymagającymi górskimi podbiegami. Organizatorzy przygotowali również biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży.
1: Mówiła nasza reporterka Joanna Chmiel. Zwłoki mężczyzny odnalezione w Nowym Targu. Więcej informacji w tej sprawie w kolejnym serwisie. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: Łukasz Gibała, zwycięzcą krakowskiej drugiej tury o poranku, tak jak zapowiadał na Rondzie Mogilskim w centrum miasta. Dziękuję wyborcom za poparcie.
21: Pełne wyniki ze wszystkich obwodów głosowania. Po pierwszej opublikowano na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 62,12% głosów dla Łukasza Gibały.
20: Monika Piątkowska 37,88% poparcia przy 44% frekwencji.
21: Zwycięzca zapowiada teraz 2 lata ciężkiej pracy dla Krakowa i jego mieszkańców.
20: A od czego ta praca powinna się rozpocząć? O to pytamy o poranku na Krakowie. W krakowskim rynku łączymy się z naszymi reporterami Michałem Krasoniem i Pawłem Koniecznym.
22: Dzień dobry, kłaniamy się.
20: Jakie zdanie mieszkańców Krakowa? Powinny być pierwsze decyzje nowego prezydenta.
22: Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na 2 sprawy. Korki i finanse miasta, ale problemów do rozwiązania jest znacznie więcej.
23: W pierwszej kolejności może te strefy takie zlikwidować dla tych samochodów, dla mieszkańców przynajmniej Krakowa. No.
24: Czy trochę by się przydał uzdatnić ruch kołowy?
25: Moim zdaniem teraz chyba powinno być tak, że stop tym deweloperom rozbudowy.
22: Tyle mieszkańcy Krakowa. Swoje pierwsze decyzje zapowiedział już wczoraj Łukasz Gibała.
26: A pierwsza z nich ma dotyczyć Doliny Prądnika.
27: Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle.
26: Druga dotyczy biletów komunikacji miejskiej.
27: Zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
26: Z krakowskiego rynku głównego Paweł Konieczny
22: i Michał Krasoń.
21: Dziś policyjne patrole znów pojawią się w szkołach i ich pobliżu. Do wczoraj w ramach akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych zatrzymano aż 117 osób, głównie w wieku 13-19 lat.
20: Służby podkreślają raz jeszcze, nie ma powodu, by mówić o internetowym challenge'u ani działaniu tych osób w porozumieniu.
28: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i spokojna głowa w tych tematach.
20: Apeluje pułkownik Małgorzata Żochowska, zastępca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: W Zakopanem dzisiaj i słońce, i chmury w różnych proporcjach. Generalnie dzień ma być pogodny okresami, tylko wzrastać będzie zachmurzenie. 7 stopni to jest maksimum, które uda się dzisiaj wycisnąć z termometrów. Jutro 6. No i do końca tygodnia bardzo rześko będzie. Niewykluczone, że pojawią się lokalne, przygruntowe przymrozki. Już teraz ostrzegamy.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
30: O tej porze to już raczej po śniadaniu. Dzieci w szkole, wy w pracy.
13: A może wszystko przed wami. Każdy ma swoje tempo.
30: My wszystkim dotrzymujemy towarzystwa. Ewelina Kroczek
13: i Marek Moc.
30: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: 12 października. Zastanawiacie się, jaki to będzie dzień? No, możemy zerknąć w numerologię, oczywiście z przymrużeniem oka. A więc tak, 12, 1 plus 2, daje 3. Numerologiczna trójka kojarzy się z pomysłowością, rozmową i poczuciem humoru.
0: Czyli sugerujesz, że zagadać do kogoś, z kim zwykle tylko mijamy się w drzwiach, tak?
1: No dlaczego nie? Niech ten poniedziałek będzie trochę bardziej towarzyski.
0: A jeśli szef zapyta, dlaczego tyle dziś rozmawiacie?
1: No to na numerologię bym się jednak nie powoływała. Nie, raczej nie.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Czasem pytamy Was, czy też tak macie, i myślę, że to jest dobra pora, żeby zadać to pytanie. Sytuacja jest następująca. Jedziecie, gra radio, wszystko dobrze, ale kiedy trzeba zaparkować w ciasnym miejscu? Pierwsza rzecz, ściszyć muzykę, żeby lepiej widzieć. Zdarza się?
0: Jeszcze pasażer słyszy. Poczekaj, teraz nic do mnie nie mów.
1: No właśnie, a przez całą drogę rozmowa zupełnie nie przeszkadzała. A tu nagle pełne skupienie, lusterko, kierownica, jeszcze kawałeczek. Uff, udało się. Też tak macie? Też?
0: Tak, tylko pamiętajcie, żeby znów potem podgłośnić radio. Obiecujemy nie komentować, czy jest równo. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Szalony malarz z Zakopanego czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencje dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do stóp.
9: Nie do stóp.
11: Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do stóp.
9: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
6: W ostatnich dniach na Podhalu i zresztą w całym kraju mieliśmy dość niestabilne ciśnienie. Nie inaczej jest dzisiaj. Po ostatnich spadkach zacznie rosnąć i będzie rosło do jutra. Potem się na szczęście ustabilizuje. Sam biometr, czyli czynnik meteorologiczny wpływający na nasze samopoczucie, raczej nie najlepszy. Wiatr dzisiaj nogą z zachodu, ale na szczęście słabo i umiarkowanie. Nie będzie nam obniżał zbytnio odczuwalnej temperatury. Ma w Zakopanem ledwie 7 stopni. Patrzę, że w Nowym Targu. No, nawet dwucyfrowy wynik ambitny w postaci 11 pojawić ma się na termometrach.
7: Radio Alex.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Być może macie dziś w planach zakupy, więc uwaga, uwaga, nos też potrafi namówić do wydawania pieniędzy.
0: Holenderscy psychologowie sprawdzili to w sklepach z używaną odzieżą. Gdy rozpylono tam zapach świeżego prania, klienci wydawali więcej. Ubrania wydawały im się bardziej higieniczne i więcej warte.
1: Tak, ten sam sweter, ale pachnie praniem i już człowiek patrzy na niego łaskawie, prawda?
0: Dlatego na zakupach warto trzymać się listy.
1: Tak, tak. Łatwo powiedzieć, Marek.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Gastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

0: poniedziałkowy poranek, my po dziewiątej wyłowimy coś z sieci, a w cyklu Wow, jesteśmy pod wrażeniem. Poznacie solenizantów, którym 100 lat już nie wystarcza. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Zwłoki 51-latka z powiatu tatrzańskiego odnalezione w Nowym Targu. W Zakopanem brakuje szczepionek na COVID. W drugiej części serwisu 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania na terenie szkół w całej Polsce. Anna Krudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej!
17: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
18: A cappuccino też za piątkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
22: Po reklamie.
23: W kalendarzach poniedziałek, 12 dzień października, już 9 na zegarach. Przed nami wiadomości.
1: Anna Krudek. Zapraszam. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w piątek w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej. Jak ustaliła policja, zmarły to 51-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny są wyjaśniane przez mundurowych pod nadzorem prokuratury.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: W Zakopanem brakuje szczepionek na COVID. O ich udostępnienie szpital powiatowy prosił już 6 tygodni temu.
3: Czekamy na potwierdzenie. Jeżeli tylko otrzymamy potwierdzenie, to na pewno mediami przekażemy, że są szczepionki. My dostajemy fiolki po 10 dawek w jednej fiolce i tutaj my będziemy musieli utworzyć do tych dawek odpowiednie sloty i szukać w cudzysłowie pacjentów. Więc biorąc pod uwagę ubiegły rok i jesień, to mieliśmy dużo, niestety musieliśmy zniszczyć szczepionek, dlatego że nie znajdowaliśmy odpowiedniej liczby pacjentów.
1: Mówił koordynator szczepień w szpitalu powiatowym w Zakopanem lekarz Jerzy Toczek. Szczepionki na COVID mają trafić do zakopiańskiego szpitala najpóźniej 20 października. Do tematu szczepień wrócimy w kolejnym serwisie. Więcej osób może zaszczepić się bezpłatnie przeciwko HPV.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Jutro w Zakopanem na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej przy kwaterze Legionowej odbędzie się uroczystość upamiętniająca 41. rocznicę śmierci generała brygady Mieczysława Boruty Spiechowicza, patrona 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele brygady, a także miasta i powiatu. Podczas wydarzenia zaplanowano złożenie wiązanek, odczytanie apelu poległych i salwę honorową.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Bieg charytatywny dla Andrzejka z Kościeniska organizuje Szkoła Podstawowa imienia Legionów Polskich w Poroninie. Wydarzenie odbędzie się w środę na stadionie gminnym.
16: O godzinie 10 spotykamy się na stadionie sportowym w Poroninie, gdzie wspólnie pobiegniemy, by wesprzeć Andrzejka w jego walce o zdrowie. Wpisowe wynosi tylko 20 zł, a cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc dla Andrzejka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Pokażmy, że razem możemy więcej.
1: Mówiła Aleksandra Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Poroninie. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność fizyczną z pomocą 9-letniemu Andrzejkowi. Leczenie, w tym usunięcie atypowego oponiaka drugiego stopnia, ma kosztować ponad 1 300 000 zł. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
22: Tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania w pobliżu szkół na terenie całej Polski.
24: To pokłosie ostatnich aktów przemocy, do których doszło na terenie zarówno podstawówek, jak i szkół średnich.
22: W faktach teraz Poznań. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z funkcjonariuszami jest w tej chwili przed jedną ze szkół. Jak wygląda taki patrol?
25: Przed szkołą podstawową numer 36 na poznańskich Jeżycach na ulicy Słowackiego stanął policyjny radiowóz z sygnałami świetlnymi. Policjanci wkoło patrolują ten teren, a ze mną podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
25: Ile takich szkół jest dzisiaj do sprawdzenia?
26: W samym Poznaniu i powiecie poznańskim jest blisko 380 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wszystkie te szkoły poznańscy policjanci skontrolują, zwracają szczególną uwagę na wszystkie niepokojące sygnały, a także wszystkie osoby, które mogą stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie. W te działania zaangażowane są policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi, ale także głównie policjanci zajmujący się problematyką do spraw nieletnich.
25: Poznań, Benjamin Kubiak-Piłat.
24: 16-latek z warszawskiej Woli oferował wynajem cudzego apartamentu.
22: Został zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku. Na podpisanie umowy z najemcą przyszedł ucharakteryzowany, tak by ukryć swój wiek.
24: Krzysztof Zasada razem z nami. Dzień dobry. Krzysztofie, co jeszcze ustalili śledczy?
27: Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednym z portali internetowych ktoś oferuje na wynajem nienależące do niego mieszkanie. Oferta dotyczyła wynajmu lokalu na 6 miesięcy za 40 000 zł. Stołeczni policjanci namierzyli oszusta i zatrzymali go. Okazało się, że ma 16 lat. Podczas zatrzymania nastolatek miał perukę, czapkę z daszkiem i ciemne okulary. Trafił do policyjnej izby dziecka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
23: W ostatnich dniach na Podhalu i zresztą w całym kraju mieliśmy dość niestabilne ciśnienie. Nie inaczej jest dzisiaj. Po ostatnich spadkach zacznie rosnąć i będzie rosło do jutra. Potem się na szczęście ustabilizuje. Sam biometr, czyli czynnik meteorologiczny wpływający na nasze samopoczucie, raczej nie najlepszy. Wiatr dzisiaj nogą z zachodu, ale na szczęście słabo i umiarkowanie. Nie będzie nam obniżał zbytnio odczuwalnej temperatury. A w Zakopanem ledwie 7 stopni. Patrzę, że w Nowym Targu. No, nawet dwucyfrowy wynik ambitny w postaci 11 pojawić ma się na termometrach.
0: Poniedziałek już trochę się rozkręcił, chyba. Mamy takie wrażenie.
23: Kolejna kawa? Zdecydujcie. My na pewno mamy dla was kolejną porcję muzyki.
0: Ewelina Kroczek
23: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Alex.
1: Wyłowione z sieci, tym razem naprawdę rzadki widok. Tatrzański Park Narodowy pokazał zdjęcia cietrzewi. Uchwycenie ich w kadrze to nie lada sztuka, bo są bardzo płochliwe.
0: Niestety za tymi zdjęciami kryje się smutna informacja. Według parku w Tatrach zostało ich zaledwie 30-40. Tamtejsza populacja jest na granicy wymarcia.
1: Są też bardzo przywiązane do swoich ostoi, czyli miejsc, w których żyją i szukają spokoju. Jeśli więc podczas wędrówki uda się któregoś się wypatrzyć, nie podchodźmy bliżej dla lepszego zdjęcia.
0: No, zdjęcia można sobie przybliżyć na ekranie. Do cietrzewia podchodzić nie trzeba.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Po reklamie.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czas na wow, jesteśmy pod wrażeniem, takie historie lubimy. Dwóch panów obchodziło urodziny tego samego dnia i przesłało sobie życzenia. Niby nic niezwykłego, dopóki nie policzymy świeczek na torcie.
0: Brazylijczyk skończył 114 lat, a Australijczyk 113. Obaj świętowali 5 października, dzielą ich tysiące kilometrów, ale pamiętali o sobie i przygotowali urodzinowe pozdrowienia.
1: Czyli razem ile? 227. 227 lat. I pomyśleć, że my czasem nie możemy uwierzyć, że ktoś znajomy już ma 40.
0: Przy takich urodzinach 100 lat zdecydowanie już nie wystarczy.
1: Nie, trzeba śpiewać jeszcze raz. Jeszcze raz.
2: Radio Alex. Reklama. Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733 049 049.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: Przypominamy, to 12 dzień października, mamy poniedziałek. Już po godzinie 10 zajrzymy na naszą stronę internetową, ale wcześniej wiadomości. Zapraszamy.
1: 59-latka z Warszawy usłyszała zarzut między innymi sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W części z kraju i ze świata Kraków ma nowego prezydenta. W przedterminowych wyborach zwyciężył Łukasz Gibała. Anna Krudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: Po reklamie.
5: Na zegarach godzina 10:00, w poniedziałkowy poranek, przed nami kolejna porcja wiadomości.
1: Na początek wiadomości o 10:00 sprawa 59-latki z Warszawy, która w piątek między innymi taranowała na Podhalu samochody i wjeżdżała w budynki stacji benzynowych. Kobieta usłyszała już zarzuty. Anna Krudek, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Nowym Targu zapowiada złożenie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie 59-latki.
6: Pani usłyszała zarzuty głównie z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i niezatrzymania się do kontroli policyjnej. Na drugi zestaw zarzutów to jest seria uszkodzeń mienia. Złożymy wniosek w dniu dzisiejszym do sądu o tymczasowe aresztowanie tej pani na 3 miesiące.
7: Czy ona tłumaczyła, skąd wynikało jej zachowanie?
6: No pani odmówiła składania wyjaśnień, tyle mogę powiedzieć.
7: Co grozi za te przewinienia?
6: Do 8 lat pozbawienia wolności za ten czyn, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, a z kolei czyny, czyli uszkodzenie mienia, są do 5 lat pozbawienia wolności zagrożone.
1: Z zastępcą prokuratora rejonowego w Nowym Targu Łukaszem Ostrowskim rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Więcej osób może skorzystać z bezpłatnych szczepień na HPV. W Zakopiańskim Szpitalu Powiatowym takie szczepienia już od kilku lat są wykonywane u dzieci w wieku od 9 do 15 lat. W tym roku taką możliwość zyskały także osoby dorosłe w wieku od 18 do 26 lat. Szpital Powiatowy w Zakopanem czeka obecnie na przydzielenie terminów szczepień i na zgłoszenia chętnych.
8: To wszystko będzie zależeć od ostatecznego potwierdzenia. Jeżeli dostaniemy, będziemy mogli zrobić sloty, czyli tak zwane terminy szczepień, to je zrobimy i wtedy w oparciu o te sloty dostajemy szczepionki HPV.
1: Mówił koordynator szczepień w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem lekarz Jerzy Toczek. Chętni do szczepień na HPV powinni rejestrować się u lekarzy rodzinnych.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Macie pomysły na zmiany w Nowym Targu? Jutro będzie okazja, żeby skonsultować je z zespołem do spraw budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Dyżur odbędzie się w Urzędzie Miasta w sali numer 117 w godzinach od 16 do 18. Mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w przygotowaniu projektów. Swoje gotowe propozycje będzie można składać do 2 listopada bieżącego roku. Głosowanie na projekty zadań ruszy 11 grudnia, a zakończy się 11 stycznia 2027 roku. 2 dzikie wysypiska w gminie Kościenisko zlikwidowane. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata.
9: Najprawdopodobniej 21 października zaprzysiężony zostanie nowy prezydent Krakowa.
10: We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów Łukasz Gibała zdobył 62% głosów.
9: Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska, 38% poparcia.
10: Ponownie Maciej Sołtys.
11: Tak jest, dzień dobry. Maćku.
9: Dzień dobry Maćku. Gibała ma już zaświadczenie o wyborze, zatem co będzie robić dalej?
11: Jak napisał w mediach społecznościowych, czeka na zaprzysiężenie i zabiera się do pracy. A wczoraj, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, powiedział mi, jakie będą pierwsze dwie jego decyzje.
12: Pierwsze dwie decyzje to jest Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
10: Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia.
9: Po aktach przemocy oraz ujęciu osób planujących ataki na szkoły, funkcjonariusze zapobiegawczo interweniują w szkołach.
10: Przed podstawą w Kijówką przy ulicy Słowackiego w Poznaniu jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
13: Zgadza się.
10: Witamy cię. Co jeszcze mają w planach funkcjonariusze?
13: Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci, zaplanowane są też specjalne szkolenia, powiedział mi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
14: Przede wszystkim wypracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój, bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku.
13: Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim policjanci mają pod swoim nadzorem ponad 380 szkół podstawowych i średnich. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym. To oznacza, że policjanci nie będą cały dzień przed każdą placówką. Mają odwiedzać je w godzinach pracy szkoły.
10: Zaczynaliśmy od wyborów w skali mikro krakowskich i rozstrzygniętej drugiej tury.
9: No to teraz skala makro. W stolicy Indii Delhi władze zamknęły 6 stacji metra, ograniczyły ruch w związku z planowanym marszem opozycji, który ruszy dziś przed Sąd Najwyższy.
10: Protestujący domagają się dymisji szefa komisji wyborczej po wykreśleniu, uwaga, prawie 130 milionów osób z list wyborców.
9: Protestujący oskarżają głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara o przeprowadzenie zmian na listach wyborców z korzyścią dla rządzącej indyjskiej partii ludowej premiera Narendry Modiego.
10: India, najludniejsza demokracja świata.
9: Tak jest, prawie 1,5 miliarda obywateli.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Na Podhalu dzisiaj, w pierwszej części dnia, dość sporo słońca, obiecują nam synoptycy. Po południu okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale to raczej tak symbolicznie. Zmienne zachmurzenie czeka nas również jutro. Tak wynika z zapowiedzi synoptyków. Jutro też nie będzie ciepło. Patrzę, że nawet w Nowym Targu jednocyfrowy wynik. Dzisiaj tam 11, ale w Zakopanem dzisiaj 7, jutro maksymalnie 6. I uwaga, niewykluczone, że w kolejnych dniach nad ranem mogą pojawiać się przygruntowe przymrozki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Po tej solidnej porcji informacji mamy dla was solidną porcję muzyki. Ewelina Kroczek
5: i Marek Moc, no to gramy dalej.
2: Radio

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Zanim zabierzemy was na naszą stronę internetową, jeszcze o czymś, co wyrosło w sieci, chociaż podobno najpierw w lesie. Słuchajcie, człowiek znajduje wielkiego grzyba, robi zdjęcie, wrzuca do sieci i czeka na gratulacje, a tam to sztuczna inteligencja. Taka dyskusja rozkręciła się pod zdjęciami opublikowanymi przez autorkę profilu grzybiarskiego.
0: No, okaz jest imponujący, ale czy zdjęcia są autentyczne? No, tego nie rozstrzygamy.
1: Kiedyś to wystarczyło postawić obok pudełko zapałek, żeby pokazać wielkość. Teraz jeszcze trzeba udowodnić, że pudełko też jest prawdziwe. No, takie mamy czasy.
0: Ach, najspokojniej mają chyba ci, którzy wracają z pustym koszykiem.
1: Tak, tak. Takie zdjęcie od razu wszyscy uznają za wiarygodne.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer, moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Pastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Po reklamie.
0: Dzisiaj na Podhalu raczej bez opadów. Temperatura maksym.
16: Partnerem UEFA Champions League.
3: Po reklamie.
0: Dzisiaj na Podhalu raczej bez opadów. Temperatura maksymalna, na przykład jeśli chodzi o Zakopane, to stopni 7 w nocy.

0: To poniedziałkowy poranek z Radiem Alex.
1: Zabieramy was na radioalex.com.pl, a tam już przygotowania do świąt. W Zakopanem szykuje się jarmark bożonarodzeniowy ze sceną otwartą dla lokalnych talentów.
0: Organizatorzy zapraszają szkoły, przedszkola, zespoły i grupy artystyczne. Macie kapelę albo wasze dzieci występują w zespole? Szczegóły znajdziecie na naszej stronie.
1: Świetny pomysł. Jeszcze kilka lat temu sama bym wystąpiła, komentuje u nas słuchaczka Beata.
0: Pani Beato, może jeszcze nic straconego. Skoro scena jest otwarta, to szkoda zamykać sobie drogę.
1: A wszystkim, którzy na razie śpiewają tylko przy lepieniu pierogów, podpowiadamy, można wystąpić przed większą publicznością.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Dzień dobry.
12: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
11: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
12: Interesujące, ale co to?
11: Lokata banku pocztowego.
12: Biorę.
11: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
13: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
19: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
20: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: To już prawie przedpołudnie, więc mikrofon i słuchawki przekazujemy kolejnej zmianie dnia.
1: Za dziś dziękuję.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Ale zostańcie z nami. Za chwilę wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00 dwa dzikie wysypiska śmieci zlikwidowane w gminie Kościenisko. Zakopianka tłumaczką poezji tegorocznej laureatki Nagrody Nobla. W drugiej części serwisu na Dolnym Śląsku zatrzymano mężczyznę, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony. Anna Krudek, zapraszam.
3: Radio Alex. Reklama.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
7: W branży budowlanej czas to pieniądz. Nie trać go na przestoje. Hurtownia budowlana MBTech w Zakopanem to kompleksowe zaopatrzenie dla firm wykonawczych. Oferujemy systemy dachowe, docieplenia, wykończenia wnętrz oraz nowy dział elektryczny. Gwarantujemy stałą opiekę handlową, dogodne terminy płatności i sprawną logistykę na Podhalu. Postaw na sprawdzoną jakość. Zapraszamy na ulicę Wojdyły 18C. MBTech. Twój solidny partner na budowie.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mniej! Po reklamie.
19: W kalendarzach poniedziałek to 12 dzień października, na zegarach godzina 11, w Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Dwa dzikie wysypiska zniknęły z gminy Kościenisko. Straż gminna namierzyła osoby odpowiedzialne za zaśmiecanie okolicy i ukarała je mandatami. Okazali się nimi mieszkańcy gminy. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne kontrole.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. Wśród polskich tłumaczy jej wierszy jest również absolwentka zakopiańskiego liceum ogólnokształcącego imienia Oswalda Balcerza. reżysera Olga Kubińska. Urodziła się w Zakopanem, jest córką znanego rzeźbiarza Władysława Bożenckiego. Dziś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem uczelni w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Jest również poetką. Mieszka w Gdańsku, często jednak bywa w rodzinnych stronach.
1: Kilka dobrych lat temu jechałam na swoje spotkanie autorskie i czytałam tę Ann Carson wtedy. Tak się w niej zaczytałam, że minęłam przystanek w ogóle, więc spóźniłam się na to spotkanie, bo nie wysiadłam w Opolu.
20: To najlepsza rekomendacja dla jej twórczości.
2: Z polską tłumaczką poezji Ann Carson Olgą Kubińską rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. I zostajemy w świecie literatury. Zapiski odnalezione w szufladzie przez Joannę Gaurę, wnuczkę Franciszka Gąsienicy-Gronia, stały się podstawą książki o pierwszym polskim medaliście zimowych Igrzysk Olimpijskich. Promocja publikacji odbędzie się jutro o godzinie 11 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Więcej na ten temat przeczytacie na radioalex.com.pl.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Blisko 60 lat temu góralom udało się pobić szybowcowy rekord świata w wysokości lotu. Pochodzący z Nowego Targu Stanisław Józefczak wzbił się na ponad 12 tysięcy metrów. W kokpicie maszyny towarzyszył mu wówczas pasażer, podpułkownik, pilot Jan Tarczeń.
21: Konfiguracja szybowca jest taka, że szybowiec cały czas jest w locie ślizgowym. To siedzenie z tyłu jest wyżej, no zawsze o parę centymetrów, ale tak. I dlatego mówię, śmiałem się z niego, że i tak byłem wyżej od ciebie.
2: Wczoraj na nowotarskim lotnisku odsłonięto tablicę pamiątkową honorującą wyjątkowe wydarzenie z 1966 roku. Więcej informacji, a także zdjęcia mamy na radioalex.com.pl. Anna Grudek. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. O 12:00 serwis po góralsku przedstawi Władek Biały, a już teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski mają dla Was wiadomości z kraju i ze świata.
22: Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony, jest w drodze do Warszawy, dowiedział się Krzysztof Zasada.
23: Wczoraj mężczyznę zatrzymano na Dolnym Śląsku, noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
24: Krzysztof, z nowymi informacjami teraz. Krzysztofie, na jakim etapie jest postępowanie w sprawie planów zamachów?
23: Śledczy wciąż zbierają dowody, zabezpieczają nośniki danych, analizowana jest komunikacja internetowa zatrzymanego. Wiadomo, że ten mężczyzna ma 66 lat. Na jego transport do Warszawy ze względu na stan zdrowia zgodę musiał wydać lekarz. Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
24: Zakaz wstępu dla osób postronnych do szkół powinien zostać utrzymany, deklarowała w porannej rozmowie Barbara Nowacka.
22: Minister edukacji zapowiadała także zwiększenie możliwości kontroli uczniów. W warszawskim studiu teraz Tomasz Telejkowski.
24: Tomku, jakie prawa powinien, zdaniem minister, otrzymać dyrektor?
25: Zacznijmy od zamknięcia szkół. Ono, zdaniem minister, powinno zostać utrzymane aż do czasu uspokojenia atmosfery.
26: Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. Ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana.
25: Barbara Nowacka chce także zwiększyć możliwość kontrolowania uczniów przez dyrektorów szkół. Minister edukacji jest zdania, że dyrektorzy powinni mieć prawo do przeszukiwania plecaków, a także konfiskowania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych.
26: My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość.
25: Na tym etapie za takie działania dyrektor może zostać ukarany dyscyplinarnie i to zdanie minister powinno się zmienić.
24: Policja podała, że do tej pory skontrolowano blisko 80 tysięcy szkół. Zatrzymano 135 osób.
19: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Zakopanem na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni. W ciągu dnia utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Wiatr w porywach dość silny powieje z północnego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Białki Tatrzańskiej i Kościeliska. Parasol nam się dzisiaj nie przyda. Już po godzinie 11 to poniedziałek, czyli zaczynamy nowy tydzień w Radiu Alex. Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.
3: Radio Alex.

0: Jeśli lubicie rowerowe wycieczki, w gminie Jabłonka można już korzystać z nowego szlaku. Ponad 6-kilometrowa trasa prowadzi z Jabłonki do Hyżnego i łączy Orawę z głównym przebiegiem szlaku wokół Tatr. Ma nawierzchnię tłuczniową, więc mogą z niej korzystać nie tylko rowerzyści, ale też spacerowicze. To kolejny etap rozbudowy sieci tras w gminie zrealizowany w ramach polsko-słowackiego projektu Interreg. A jeśli wolicie biegać, trwają zapisy na 10. bieg o Puchar Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Bieg główny na dystansie 10,6 km wystartuje w sobotę 17 października o 10 z kampusu przy ulicy Kokoszków 71. Zaplanowano również biegi dla dzieci i młodzieży.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Po reklamie.
0: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem i Szczawnicy maksymalnie 8 stopni, trochę cieplej w Nowym Targu i Bielsku Białej, bo tam stopni maksymalnie 11. Cały dzień niebo będzie lekko zachmurzone. Wiatr w porywach dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie około 1020 hektopaskali. W nocy temperatura spadnie do 2 stopni w Nowym Targu, a w Zakopanem na termometrach pojawi się 0. Padać jednak nie powinno.

Radio Alex. Radio Alex.

0: można jeszcze dołączyć do charytatywnego biegu dla Andrzejka z Kościeliska. Już w środę, 14 października o 10 na stadionie gminnym w Poroninie spotkają się wszyscy, którzy chcą wesprzeć 9-latka w walce o zdrowie. Nie będzie rywalizacji ani ustalonego dystansu, liczą się wspólna aktywność i pomoc. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na leczenie chłopca. A miłośnicy siatkówki mogą jeszcze zgłosić drużynę do turnieju halowych szóstek w Zakopanem. Rozgrywki odbędą się w sobotę 17 października w hali sportowej Mosier przy ulicy Chramcówki. Początek o 10, a zgłoszenia przyjmowane są do 14 października.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
2: Po reklamie.

0: weekend, który bez wątpienia przędzie do historii. I nie chodzi tu wcale o redyki, które nic nie przesły przez miejscowości regionu, a o rajd, jakiego dokonała 59-latka z Warszawy. Pościgi, blokady, kolcatki, sceny jak z filmu akcji klasy B. Tu Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: Szalony malarz z Zakopanego czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie.
13: No i właśnie minęła 12. Ja zapraszam Was teraz na najnowsze wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Co za weekend za nami. Dzisiaj se wydanie zacynamy oczywiście od wydarzenia, w które przyćmiło sićkie inne, w tym redyki, nieredyki, koncerty, niekoncerty, a nawet ogłoszenie laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. Mowa oczywiście o sobotnim rajdzie, w który dostarczył scen wyglądających jakby były żywcem wyjęte z popularnej serii gier komputerowych GTA. Katys się jeździ po sićkim i ucieka się przed sićkimi. Ale po kolei. W sobotę rano na stacji benzynowej w pobliżu lotniska w Nowym Targu doszło do małej scesji między kierującą czornym Land Roverem a klientami, którzy zauwozyli ze kierująco za śmieco parking. Przebywający akurat na miejscu policjanci wylegitymowali i pouceli 59-latkę. Godzinę później okazało się, że ta sama kobieta zaczęła rozbijać przypadkowe auta, po czym odjechała. Niedługo potem odnalazła się na stacji benzynowej na Białce, a oprócz uszkodzenia następnych pojazdów, uszkodziła też 62-latka, który zwrócił jej uwagę. Świadek szczęśliwie schronił się w budynku stacji, co nie zatrzymało kierującej Land Roverem, która i tak usiłowała wjechać za nim do środka. Po nieudanym wjeździe 59-latka uciekła w stronę Zakopanego. Po przejechaniu z dużą prędkością krupówek miała już, tak jak w grze, 5 gwiazdek od policji. Ostatecznie zatrzymała się dopiero na policyjnej blokadzie w Podczerwonym po przejechaniu poru 10 km i całego San Andreas, nacji całego Podhalo, w tym sićkik co woźniejszych punktów. Moment zatrzymania tak opisał naszym reporterom przerażony świadek. Słucham i słyszę...
1: Nie jedzie jakoś i corno terenówka, nie? Teraz mi ciarki przeszły het po plecach, nie? Mało minus z ręki nie wypadnie, bo chleb krajo akurat, nie? Tu strach będzie sałpy weń za chwilę, nie? Te lutych szajbusów teraz, nie? Kim jest kierująco Land Roverem i czemu dopuściła się takiego czynu?
12: 59-latka jest mieszkanką Warszawy, ma jakąś przeszłość tutaj kryminalną. Poruszała się Land Roverem. Czas zatrzymania powiedziała, że jest chora. Oczywiście ta informacja musi zostać przez policjantów zweryfikowana.
1: Powiedziała Beacie Denis Jastrzębskiej, rzecznicka prasowo-małopolskiej policji, Katarzyna Cisło. Sobotni rajd wywołał u niej wtorek internautów lawinę świętego oburzenia pod adresem policji. Jeden z facebookowych strażników Teksasu zapewniał, że przeprowadziłby akcję lepiej i sprawniej. I no, że nie dziś, bo dziś to się mu już nie chce. Ostatni czas obfituje w coraz to dziwniejsze, by nie powiedzieć, że egzotyczne doniesienia. Sobotni rajd po podholu idealnie wpisuje się w całość. Trudno nie zadać se pytania o to, co dzieje się w głowach niewtorek z nos. Skąd się to bierze? Co skłania ludzi do takich działań? To pewnie łety je kweli we włodzie. Ja nie widzę innego wytłumaczenia. Godo naszym reporterom ekspert Jan Kiernicka, Berenecka, w Toryznosie Nasickim, to i na ten temat chętnie się wypowiedział. Jakże miło i spokojnie wyglądał na tym tle jubileusz strażaków z Murza Sichla, którzy w ten weekend obchodzili 115 urodziny swojej jednostki. I nikt się nie awanturował za siechłą, i nikt się nie skarżył, i nikt nika nie jeździł, i nikogo nie trzeba było gonić. Zresztą jako kogo byś gonił, jak się nie do uciec, bo się ledwo chłodzi. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
14: Jest postępowanie sprawdzające w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała warszawska prokuratura okręgowa, postępowanie zostało wszczęte z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Ze szczegółami teraz Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Wyjaśnij, o jakie doniesienia chodzi.
15: Zdaniem prokuratury zbadania wymagają oskarżenia dwóch współpracownic zarzucających Kołodziejczakowi stosowanie przemocy i agresji. Na tej podstawie poseł został dwa dni temu wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej. Z jednego z opublikowanych nagrań rozmowy z politykiem wynika też, że Kołodziejczak mógł się dopuścić podstępnego podawania jednej z kobiet narkotyków bez jej wiedzy. Według niej mogło to zagrażać nawet jej życiu. Komentując decyzję prokuratury, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że czasy ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną się skończyły, a jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów, dodaje Waldemar Żurek.
14: Unia Europejska przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec rekordowej liczby ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Zrobimy rzetelny audyt Urzędu Miasta i poszukamy oszczędności, które nie uderzą w kieszenie mieszkańców, zapowiedział nowy prezydent Krakowa. Maciej Sołtys. Maćku, co
16: witam
14: jeszcze
16: podobnie
14: zapowiedział Łukasz Gibała?
16: Chcę organizować referenda lokalne dotyczące spraw, które bulwersują mieszkańców. Pierwsze miałoby się odbyć już w przyszłym roku i dotyczyłoby strefy czystego transportu.
17: Chciałbym przynajmniej co dwa lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
18: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
17: Nie wykluczamy tego.
18: A tak, w jakiej sprawie, może pan powiedzieć?
17: No moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Pogoda w tym tygodniu nie będzie nam zostawiać żadnych złudzeń co do tego, że mamy już jesień. Choć wtorek zapowiada się w miarę pogodnie, to będzie jednak dniem, w który bez żadnych wątpliwości zalicimy do tych rzeźkik. Termometry pokazą jutro do 7 stopni w Zakopanem, nie więcej niż 10 w Nowym Targu, na Podbeskidziu tys raczej bez wielkiego szału, maksymalnie 11. Następne dni to przeplatanka chmur, słonka, wiatru, a momentami być może i deszczu. To sićko na dziś. Słyszymy się jutro punktualnie o 12:00. Władysław Biały.
19: Yeah! Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: No to wielkie słoneczne dzień dobry pomimo trochę niekorzystnej pogody. W poniedziałek 12 października mówi wam Łukasz Tymków. A dzisiaj Maksymilian, Witold, Marcin i Felix mają swoje imieniny. To wszystkiego najlepszego.

0: Jak niedawno wspominałem, jest dzisiaj 12 października, to Dzień Kolumba w Ameryce. To wszystko dlatego, że ten oto gościu właśnie odkrył Amerykę w tym dniu. A było to tak, że wyprawa Krzysztofa Kolumba dopłynęła do wyspy Guanahani w archipelagu Bahamów. Wydarzenie to uznaje się właściwie bardziej za symboliczny początek ery nowożytnej i odkrycie nowego świata. I tutaj trochę się różni od Krzysztofa Kolumba, bo jak gdybym dotarł na Bahamy, chyba już bym tam został. Tymczasem już za chwilę będziemy sprawdzali, jak piękna pogoda, a właściwie jak bardzo ciekawa pogoda będzie panowała nie na Bahamach, tylko u nas w regionie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4. Domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej oczka wodnego. Śledźcie nasze social media.

0: dyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Dziś do końca dnia w Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy czy Bielsku zachmurzenie będzie duże, może przelotnie padać deszcz, no i mamy ostrzeżenia IMGW przed porywistym wiatrem. On będzie wiał z zachodu, a jego prędkość w porywach może dochodzić do 50, a nawet 70 km na godzinę. A więc uważamy na siebie, a temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj w naszym regionie od 8 do 14 stopni Celsjusza.
5: Radio Alex.

0: Tuż po 12 były życzenia imieninowe. Sprawdzamy teraz dla tych, którzy mają dzisiaj swoje urodziny, w jakim są towarzystwie. To przede wszystkim jeden z najsłynniejszych tenorów na świecie, Luciano Pavarotti. To też wybitna polska aktorka. Specjalizowała się w rolach szekspirowskich, ale była gwiazdą scen polskich i amerykańskich, Helena Modrzejewska. To też Tadeusz Bur-Komorowski, dowódca Armii Krajowej. To też aktorka, którą znamy między innymi z roli Agnieszki Lubicz w serialu Klan, czyli Paulina Holtz, a także odtwórca roli Wolverina w serii X-Men, czyli Hugh Jackman. Wszystkim tym, którzy mają swoje urodziny i właśnie nas słuchają, wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.

0: Chyba wszyscy mamy takie wrażenie w poniedziałek, zwłaszcza przed południem, że tydzień strasznie się wlecze. Ale teraz jakby zaczął trochę przyspieszać i powolutku zbliżamy się już prawie do godziny 13. Punktualnie o 1:00 u nas oczywiście najnowsze wiadomości, na które serdecznie zapraszamy, a potem wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Droga w Kiczorach w kierunku Rejsztagu będzie zamknięta. Posłuchajcie, kiedy dokładnie te utrudnienia w wiadomościach Radia Alex. Już za chwilę także o tym, jak poradzili sobie w ostatnim meczu grający w drugiej lidze piłkarze NKP Podhale. Znamy też laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
13: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej!
3: Po reklamie.
0: Przed chwilą wybiła 13, a przed nami najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska, zaczynamy. Uwaga kierowcy, lepiej zaplanujcie inną trasę, jeśli chcecie przejechać jutro i w środę drogą w Kiczorach w kierunku Rejsztagu. Utrudnienia są związane z modernizacją dojazdu do gruntów rolnych i leśnych. Przejazd remontowanym odcinkiem będzie niemożliwy w godzinach od 7:30 do 19:00.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Około 300 owiec wróciło z hal do swoich gospodarzy z Suchego i Zębów. W niedzielne przedpołudnie z zakopiańskich kuźni wyruszył jesienny redek prowadzony przez bacę Andrzeja Staszela-Furtka, jego syna i chłaca. Wydarzenia towarzyszyła góralska muzyka i śpiew opowieści o pasterskich zwyczajach. Przyglądało mu się kilkaset osób, w tym turyści wracający z Tatr. Zapytaliśmy kilkoro z nich o wrażenia.
18: Po raz pierwszy jesteśmy na tej tradycji. Bardzo nam się podobało. Bardzo.
19: Jestem ze Zduńskiej Woli, mam na imię Tomek. Pierwszy raz jestem na redyku, który zamyka Wypasowiec i bardzo mi się podobało. Najbardziej mi się podoba kultura góralska, to, że oni tutaj kultywują tradycje, że to widać, że to żyje tutaj w tym rejonie.
1: Stado przeszło między innymi przez Kozieniec, Antałówkę i Bachlecki Wierch, by dotrzeć do Suchego. Tam odbył się osod, czyli odbiór owiec przed właścicieli.
2: Sport w Radiu Alex.
1: Grający w drugiej Betclic Lidze piłkarze NKP Podhale musieli w 11 kolejce zadowolić się podziałem punktów z Chojniczanką. Wynik spotkania to 2-2, a w miniony piątek bramki dla naszej ekipy strzelili w 11 minucie Mikołaj Lipień, w 68 Szymon Sobczak. Jak ocenił to spotkanie trener Tomasz Kuźma?
17: Zobaczyliśmy na pewno Podhale w dobrym wydaniu. Podhale, które weszło dobrze w mecz, strzeliło gola. Przy tym gorszym wyniku, jeśli chodzi o drugą połowę, zagraliśmy ją właśnie w takim stylu, jakim chciał widzieć mój zespół w każdym wydaniu, czy grał u siebie, czy na wyjeździe. Super postawa tego zespołu. Myślę, że trzeba im pogratulować dążenia do pełnej puli. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. Dziękuję też kibicom, którzy przyjechali tutaj też za nami i mam nadzieję, że ich nie zawiedliśmy.
1: Po tym spotkaniu Podhale zajmuje piąte miejsce w tabeli, a kolejna szansa na punkty już w najbliższą niedzielę z Lechią Zielona Góra. Pierwszy gwizdek na nowotarskim stadionie przy Kolejowej o godzinie 14:30. A teraz w Radiu Alex już informacje z kraju i ze świata. Tomasz Weryński.
20: Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta Ichola i Michaela Woodforda. I to oni podzielą się kwotą ponad 4,5 miliona złotych, bo taki jest pieniężny wymiar Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. No, bo tak się formalnie nazywa. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztof. Za co uhonorowani zostali laureaci?
21: Za poradnik podnoszenia. Dokładnie podnoszenia po gospodarczych potknięciach. No bo różne potknięcia, jak to w gospodarce, jak to w życiu się zdarzają.
22: We know all too well that the economy is not always taking.
21: Wiemy doskonale, że gospodarka nie zawsze jedzie prostą, gładką drogą. Czasami zdarzają się wyboje, czasem recesja, czasem rosnące bezrobocie, czasem spadające wynagrodzenia. Tak mówił przewodniczący Akademii, profesor Robert Hassler. Tegoroczni nobliści pokazali, jak się po tym podnieść, jak z tych problemów wyjść. Michael Woodford to jest ekonomista z Uniwersytetu Columbia. On pokazywał, jak wykorzystywać stopy procentowe do ratowania się w czasach kryzysu. To jego podręcznik o stopach jest obecnie jedną z najważniejszych książek wykorzystywanych chociażby w Narodowym Banku Polskim. Robert Ichol z kolei to profesor z Uniwersytetu Stanforda i to jest człowiek, który badał nasze nawyki zakupowe. Badał, czym się kierujemy, planując większe wydatki, takie jak zakup domu, remont, kupno lodówki, pralki, samochodu. To może brzmi trywialnie, ale to ważne, bo za tak dużymi zakupami stoi przemysł, jego stabilność. Jak nie będzie wiadomo, ile i kiedy kupimy, to nie wiadomo, ilu pracowników potrzeba w fabrykach i ile im płacić, kiedy potrzebne będą zwolnienia. Dlatego te badania były tak ważne.
20: Użycie broni przez policjantkę wobec nożownika w Bydgoszczy było uzasadnione. Takie są wstępne ustalenia śledczych i kontrolerów Komendy Wojewódzkiej. Wieczorem na jednym z osiedli uzbrojony w nóż mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszkę, która oddała w jego kierunku strzał. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jakie są ustalenia na tym etapie?
23: Zachowanie 44-latka bezpośrednio zagrażało życiu policjantki. Mężczyzna był bardzo pobudzony, groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia, nie reagował na polecenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzał padł, gdy uzbrojony napastnik znajdował się około 1,5 metra od kobiety. Poszkodowany był dobrze znany policjantom. Notowano go między innymi w związku z rozbojem, kradzieżą czy zniszczeniem rzeczy. Jego bliscy zaalarmowali, że jest agresywny i ma nóż. Początkowo policjanci wycofali się z klatki schodowej, gdzie próbowali podjąć interwencję. Wezwali posiłki. Na miejsce przyjechał mieszany patrol, a nożownik ruszył do policjantki.
0: Dzisiaj po południu, ale też i jutro w całym naszym regionie będzie przelotnie padał deszcz, również na Podbeskidziu. Spodziewamy się przelotnych opadów. Najchłodniej będzie w Zakopanem od 8 do 10 stopni, w Nowym Targu, Szczawnicy i Krynicy od 10 do 12. W Bielsku ma być maksymalnie 14 stopni. Na barometrach 1008 hektopaskali i jak na razie ciśnienie pozostaje stabilne, choć sytuacja biometeo nie należy do najkorzystniejszych. Rozpoczęliśmy nowy tydzień. Mam nadzieję, otwierają się przed nami nowe możliwości na jakieś wspaniałe wydarzenia. O różnych wydarzeniach na pewno będzie też i w tej godzinie. To poniedziałek, to 12 października, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam, zostańcie z nami.

0: Pum Girl.
1: A teraz w Radiu Alex przypominamy o bardzo ważnym wydarzeniu, zwłaszcza dla pewnego młodego człowieka. Może zacznijmy inaczej. Dzieci, młodzież i dorośli, wszyscy są zaproszeni pojutrze na bieg charytatywny dla Andrzejka z Kościeliska. Organizuje go Szkoła Podstawowa imienia Legionów Polskich w Poroninie. Wydarzenie będzie się odbywało 14 października, jak wspomniałem, na stadionie gminnym. Co bardzo ważne, nie będzie żadnej rywalizacji ani wyznaczonego dystansu. Wpisowy to 20 zł. Cały dochód idzie na leczenie wspomnianego już Andrzejka z Kościeliska. Liczymy na waszą obecność, podobnie jak organizatorzy, bo liczy się wspólne bieganie i wsparcie dla chłopca.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Z 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Do czwartku i w Zakopanem, Nowym Targu czy Szczawnicy, ale również i Bielsku. Będzie przelotnie padał deszcz. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Bielsku. Ciśnienie ma wynosić około 1008 hektopaskali. Będzie co prawda stabilne, ale niestety sytuacja biometeo może być niekorzystna.

0: sporo się działo. Sporo się działo i sporo było słychać słynnego B. A to dlatego, że w niedzielne przedpołudnie z zakopiańskiej Polany Kuźnickiej wyruszył jesienny redyk. Wydarzeniu przyglądało się kilkaset osób. Wiele z nich powróciło z wycieczek w Tatry. Radio Alex zapytało kilkoro z nich o wrażenia.
1: Województwo lubelskie. Przyjechaliśmy w środę i specjalnie zostaliśmy do dzisiejszego dnia, żeby zobaczyć. Po raz pierwszy jesteśmy na tej tradycji. Bardzo nam się podobało. Bardzo.
2: Jestem ze Zduńskiej Woli, mam na imię Tomek. Pierwszy raz jestem na redyku, który zamyka Wypasowiec i bardzo mi się podobało. Najbardziej mi się podoba kultura góralska. To, że oni tutaj kultywują tradycje, że to widać, że to żyje tutaj w tym rejonie.
3: Jestem z Radomia i się nazywam Krystian Hernik. Przyjechałem pooglądać.
4: Jak wyprowadzają owca. O, nie wiem, gdzie idą.
3: Na jakieś pole.
0: Redyk ruszył w drogę do domu przez Bystre, Koziniec, Antałówkę, ale też i Ustup i Łosiówki do Suchego, gdzie odbył się osod, czyli odbiór owiec przez ich właścicieli.
5: Radio Alex.
6: Reklama.
7: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: friend everywhere.
1: Pierwszy dzień w tym tygodniu w pracy dla niektórych już niedługo dobiegnie końca, bo zbliża się do nas wielkimi krokami godzina 14. Już za chwilę zaprosimy Was też na najnowsze wiadomości.
2: Są zarzuty i wniosek o areszt dla kobiety, która w piątek taranowała samochody i budynki na stacjach benzynowych. Czyściej w gminie Kościelisko zniknęły dwa dzikie wysypiska. Sztuczna inteligencja pomaga, ale może też oduczać samodzielnego myślenia. Za chwilę najnowsze ustalenie naukowców. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
8: 15 zł.
7: Lepiej.
8: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
7: Z kuponami?
8: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
11: Przed nami kolejna porcja wiadomości z regionu, kraju i świata. Minęła 14.
12: Anna Kruszewska. Prokuratura rejonowa w Nowym Targu postawiła zarzuty i złożyła wniosek do sądu o areszt tymczasowy dla kobiety, która w piątek taranowała samochody i budynki na stacjach benzynowych. 59-latka z Warszawy odmówiła wyjaśnień.
13: Pani usłyszała zarzuty głównie z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i niezatrzymania się do kontroli policyjnej. Na drugi zestaw zarzutów to jest seria uszkodzeń mienia. Złożymy wniosek w dniu dzisiejszym do sądu o tymczasowe aresztowanie tej pani na 3 miesiące.
14: Czy ona tłumaczyła, skąd wynikało jej zachowanie?
13: No, pani odmówiła składania wyjaśnień, tyle mogę powiedzieć.
14: Co grozi za te przewinienia?
13: Do 8 lat pozbawienia wolności za ten czyn, to jest prowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, a z kolei czyny, czy uszkodzenie mienia są do 5 lat pozbawienia wolności zagrożone.
12: Z zastępcą prokuratora rejonowego w Nowym Targu Łukaszem Ostrowskim rozmawiała Beata Denis-Jestrzem.
15: Wiadomości w Radiu Alex.
12: Dwa dzikie wysypiska zniknęły z gminy Kościelisko. Straż gminna namierzyła osoby odpowiedzialne za zaśmiecanie okolicy i ukarała je mandatami. Okazali się nimi mieszkańcy gminy. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne kontrole. Poszukiwany przez policję 24-latek zatrzymany w Rabcy-Zdroju. Mundurowi ustalają, czy odnalezione przy nim substancje to narkotyki. Mundurowi wytypowali miejsce, w którym poszukiwany mężczyzna mógł przebywać. W budynku policjanci wyczuli charakterystyczny zapach przypominający marihuanę. Na piętrze zastali 24-latka, został zatrzymany. Podczas przeszukania budynku i samochodu zaparkowanego na posesji funkcjonariusze odnaleźli słoiki oraz worek z suszem roślinnym, a także inne substancje, które mogą być narkotykami. Zostaną poddane szczególnym badaniom laboratoryjnym.
15: Twoje sprawy.
12: Macie pomysł na zmianę w Nowym Targu? Jeśli tak, jutro będzie okazja, żeby skonsultować je z zespołem do spraw budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Dyżur odbędzie się w Urzędzie Miasta w sali 117 w godzinach od 16 do 18. Mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w przygotowaniu projektów. Swoje gotowe propozycje będzie można składać do 2 listopada. Głosowanie na projekty zadań ruszy 11 grudnia, a zakończy się 11 stycznia przyszłego roku. Ciąg dalszy informacji z kraju i ze świata.
10: Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowywał się do zabójstwa na tle rasistowskim, poinformowała lubelska prokuratura. Na jej wniosek sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Zatrzymany wyszukiwał w sieci nagrania związane z torturami i miał nakłaniać inną osobę do wspólnego dokonania zabójstwa. O podejrzanym zachowaniu 21-letniego Ukraińca poinformowały policję władze uczelni zaalarmowane przez studentów.
16: Przy mężczyźnie policjanci ujawnili nóż, a w miejscu zamieszkania dalsze 2 specjalistyczne noże przystosowane do rzucania do przedmiotów. Nadto w jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą.
10: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Zatrzymany usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Obawy, że korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji może źle wpływać na nasze własne możliwości, może być uzasadnione.
17: Naukowcy z Uniwersytetu w Berkeley pokazują, że zaledwie 10 minut korzystania z narzędzi AI może znacząco obniżyć naszą zdolność do wytrwałej pracy nad trudnymi zadaniami.
10: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
17: Zaskakująco silny. Pokazały to wyniki eksperymentów z udziałem ponad 1200 osób. W jednym z nich grupa miała rozwiązać 15 zadań z ułamków. Część mogła korzystać z ChatGPT, część musiała radzić sobie sama. Początkowo osoby korzystające z AI szybciej i trafniej rozwiązywały zadania, jednak gdy po 12 pytaniach badacze odebrali im dostęp do AI, efekt był natychmiastowy. Liczba poprawnych odpowiedzi gwałtownie spadła, a uczestnicy zaczęli pomijać kolejne pytania. Podobny schemat powtórzył się przy zadaniach z czytania ze zrozumieniem. Potwierdza się, że sztuczna inteligencja, oferując gotowe rozwiązania, szybko zabiera motywację do samodzielnego myślenia. Wezwanie, by się przed tym chronić, łatwiej powtórzyć niż realizować.
10: Grzegorz Jasiński, dziękujemy.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Od 8 do 10 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy do od 10 do 12. Najcieplej w stolicy Podbeskidzia do 14 stopni. Tak wygląda scenariusz na najbliższe 24 godziny. To, co bardzo ważne, to warto mieć ze sobą coś, co chroni przed deszczem, bo jego przelotne opady przewidywane są zarówno dziś do końca dnia, jak i w nocy i jutro przez cały dzień.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Informacje i propozycje dotyczące fajnych wydarzeń, które dzieją się blisko nas, to na pewno będzie w tej godzinie, czyli do 15 w poniedziałek 12 października. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: To już prawie 60 lat minęło, odkąd góralom udało się pobić szybowcowy rekord świata w wysokości lotu. Zrobił to pochodzący z Nowego Targu Stanisław Józefczak, który wzbił się wtedy na ponad 12 tysięcy metrów. No i właśnie w niedzielę, czyli wczoraj, na nowotarskim lotnisku odsłonięto tablicę pamiątkową, na którą ma uhonorować to wyjątkowe wydarzenie z 1966 roku. Uroczystość organizował Aeroklub Nowy Targ. Zdjęcia i więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej www.radioalex.com.pl. A gdyby ktoś chciał dzisiaj polatać, to widoki mogą być średnie, bo zachmurzenie jest i będzie duże. Jak długo utrzyma się taka pogoda, o tym już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
0: Przelotny deszcz. Taki scenariusz pogoda przygotowała dla nas aż do czwartku. Dotyczy to i Zakopanego, i Nowego Targu, czy Szczawnicy, ale także i Podbeskidzia z Bielskiem Białą w roli głównej. Jeśli chodzi o temperatury, to będą one wynosiły od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Bielsku. Jeśli chodzi o ciśnienie z kolei, to ono na takim średnim poziomie 1008 hektopaskali na razie pozostaje stabilne, ale niewykluczone, że w kolejnych dniach jeszcze będzie obniżać swoją wartość.

0: W naszym regionie Rdyki. A jeśli chodzi o wypas, to taki prawdziwy ma nie jedno imię, zwłaszcza kiedy łączy w sobie świetną muzykę, tradycję i regionalne smaki, czyli coś, co tygrysy lubią najbardziej. Przed nami czwarty pieniński wypas kulturowy, który odbędzie się 17 października w Kluszkowcach. Początek zaplanowano na 13:30. Na scenie m.in. kapela góralska Ciupaga, a na wielki finał zagrają Liber i Inoros. O podniebienia zadbają oczywiście wspaniałe panie z koła gospodyń wiejskich z gminy Czorsztyn, a Radio Alex dumnie patronuje temu wydarzeniu. Szczegółowy program na naszej stronie radioalex.com.pl. Zajrzyjcie, ale nie odrywajcie uszu od naszej anteny.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
3: Szalony malarz z Zakopanego, czy geniusz wyprzedzający swoje czasy? Poznajcie go w sposób nieoczywisty i niebanalny. Zapraszamy młodzież szkół średnich i nauczycieli do udziału w projekcie Witkacy Inspiruje. Aż do końca przyszłego roku czeka na Was szereg bezpłatnych wydarzeń, w tym warsztaty, wykłady, konferencja dla nauczycieli, konkurs piór nonsensu i wiele innych. Więcej na witkacy.pl w zakładce Witkacy Atelier. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Tatrzańskie.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio.

0: Pierwszy dzień tygodnia często przynosi różne wydarzenia. Niektóre mogą nas stresować na przykład i denerwować. No więc będziemy mieli taki zestaw, który z pewnością sprawi, że nasze komórki będą mniej nerwowe. To na pewno już po 15. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
1: A w wiadomościach Radia Alex o 15:00 między innymi o tym, jak oszuści wykorzystują strach o zdrowie i życie bliskich, żeby wyłudzić pieniądze. Zakopianka, tłumaczką tegorocznej laureatki Nagrody Nobla. Trzy osoby wymagają pomocy w szpitalu po interwencji w Starej Birczy na Podkarpaciu. Wśród poszkodowanych dwóch policjantów. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej!
7: Po reklamie.
0: Przed chwilą minęła 15:00. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
1: Oszuści wykorzystują strach o zdrowie i życie bliskich, żeby wyłudzić pieniądze. Od tej ważnej informacji zaczynamy. Anna Kruszewska. Małopolska Policja wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia ostrzega przed oszustwem na chorobę. Przestępcy dzwonią, informując o nagłym zachorowaniu członka rodziny i konieczności natychmiastowego, kosztownego leczenia. Przekonują, że bez pilnej wpłaty nie uda się uratować chorego. Działają pod presją czasu i silnych emocji, licząc na to, że zaniepokojona osoba odda wszystkie oszczędności. Zanim przekażemy komukolwiek pieniądze, sprawdźmy te informacje, kontaktując się bezpośrednio z bliskim lub szpitalem.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Jak wiecie z wiadomości Radia Alex, tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. Wśród polskich tłumaczy jej wierszy jest również absolwentka Zakopiańskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Oswalda Balcera, Olga Kubińska. Urodziła się w mieście pod Giewontem, jest córką znanego rzeźbiarza Władysława Bożąckiego. Dziś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem uczelni w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Jest również poetką, mieszka w Gdańsku, często jednak bywa w rodzinnych stronach.
8: Wtedy, kiedy ja się nią zainteresowałam, to ona jeszcze w ogóle w Polsce nie była znana i doszłam do wniosku, że to jest poezja tak wyjątkowa, tak potrzebna, bo jest tak ciekawa na wielu poziomach. Tak jak te tanga, piękna mężczyzna, który miałam przyjemność i zaszczyt tłumaczyć. Kilka dobrych lat temu jechałam na swoje spotkanie autorskie i czytałam tę Anne Carson wtedy. Tak się w niej zaczytałam, że minęłam przystanek w ogóle, więc spóźniłam się na to spotkanie, bo nie wysiadłam w Opolu. Także ci moi widzowie słuchali mojego usprawiedliwienia, że to przez Carson.
9: To najlepsza rekomendacja dla jej twórczości.
1: Z polską tłumaczką poezji Anne Carson, Olgą Kubińską, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
2: Sport w Radiu Alex.
1: 0-5 to wynik meczu 9. kolejki ekstraligowych hokeistów Podhala Nowy Targ. Wczorajszy mecz z JKH GKS Jastrzębie rozegrany został w czeskiej Karwinie. Nowotarżanie, nie mając na swoim koncie punktów, zamykają tabelę. W rankingu z 24 oczkami prowadzi Polonia Bytom przed Zagłębiem Sosnowiec i Energą Toruń, które zgromadziły odpowiednio 21 i 20 punktów. Kolejny mecz, tym razem w Nowym Targu, już w najbliższy piątek. Tego dnia Szarotki podejmą obrońcę tytułu mistrza Polski GKS Tychy. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:00 w miejskiej hali lodowej przy Parkowej 14. Tomasz Wereński gotowy. Posłuchajmy informacji z kraju i ze świata.
10: Trzy osoby, w tym dwaj policjanci, trafiły do szpitala po interwencji w Starej Birczy, niedaleko Przemyśla na Podkarpaciu. Mężczyzna, który ich zaatakował, został zatrzymany. Więcej o sprawie wie reporter Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
11: Rano policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań we wsi Stara Bircza. W jej trakcie 38-latek miał zaatakować kobietę, do której należy to mieszkanie. Jak informuje podkomisarz Karolina Kowalik z przemyskiej policji, mężczyzna zachowywał się agresywnie także wobec z policjantów i zaatakował ich w czasie interwencji. Do szpitala przewieziono ranną 35-latkę i obu policjantów. Jednego z nich transportowano śmigłowcem. Agresor został zatrzymany.
10: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, ale nie sądzę, aby konflikt był nieuchronny lub nieunikniony, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grynkiewicz. Na warszawskim Forum Bezpieczeństwa przedstawił on strategię, co zrobić, by zwyciężyć, gdy Rosja zaatakuje kraje członkowskie sojuszu. Powinniśmy ufać, że mamy takie zdolności i umiejętności, które pozwolą nam nie tylko kontrolować obecną sytuację, ale też zapanować nad każdym zagrożeniem dla terytorium i mieszkańców naszego sojuszu, zapewniał Grynkiewicz. Kolejna rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Premier wezwał do siebie ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb specjalnych. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka ujawniła rano, że jedną z proponowanych zmian ma być zakaz wstępu do szkół innych osób niż nauczyciele, uczniowie i czasem rodzice.
7: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół.
10: Szefowa MEN zapowiedziała także pracę nad nadaniem dyrektorom szkół prawa do przeszukiwania plecaków i odbierania uczniom potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Maksymalnie 350 tysięcy chińskich aut hybrydowych i plug-in będzie mogło trafić do Unii Europejskiej w pierwszym roku obowiązywania nowego porozumienia handlowego Brukseli z Pekinem. Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć deficyt handlowy z państwem środka, bo przekracza on już kwotę 1 miliard euro dziennie.
0: Dziś do końca dnia zachmurzenie duże i okresowe opady deszczu, podobny typ pogody także i jutro. I to zarówno w Zakopanem, Nowym Targu czy Krynicy. Temperatura maksymalna dziś będzie wynosiła 8 stopni w Zakopanem, 11 w Nowym Targu i Krynicy, do 14 w Bielsku Białej. Jutro na termometrach od 10 stopni w Zakopanem do również 14 w Bielsku. Słuchajcie nas w poniedziałkowe popołudnie 12 października. W tej godzinie będzie moim zdaniem złota rada dla tych wszystkich, których pewne rzeczy już zaczynają powoli przerastać. Więcej informacji już niedługo, a teraz już muzyka wybrana dla ciebie, Łukasz Tymków. Zapraszam. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Zakopanem jest miastem już 93 lata i z okazji swoich 93 urodzin już 15 października rozpocznie się festiwal inspirowany górami imienia Ewy i Macieja Berbeków. Festiwal potrwa 4 dni, nie zabraknie wystaw, będą koncerty i spotkania z zakopiańskimi artystami. Przy okazji też 50-lecie swojej pracy twórczej będzie obchodził Jerzy Juras Gruszczyński. Szczegóły na temat tego festiwalu znajdziecie bez problemu na naszej stronie radioalex.com.pl i oczywiście też więcej informacji będzie pojawiało się w najbliższym czasie na naszej antenie. A już za chwilę powiemy Wam, jak będzie wyglądała pogoda do czwartku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, to już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Po reklamie.
0: Co stosunku do tego wszystkiego, co było jeszcze tydzień temu, no to teraz no, do czwartku utrzyma się ochłodzenie w całym naszym regionie. Najchłodniej w Zakopanem, bo od 8 do 10 stopni. W Nowym Targu, Szczawnicy czy Krynicy będą termometry wskazywały od 10 do 12. Najcieplej z całej listy miast, w których nadaje Radio Alex, jest Bielsko. Tutaj ma być 14 stopni. Do tego jeszcze codziennie przelotny deszcz i wiatr chwilami dosyć porywisty z zachodu.

0: W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. No i z tej okazji na naszej antenie jeszcze mała rada, zwłaszcza dla tych, którzy czują, że już nie dają sobie rady, mówi Dariusz Perszko.
1: Na terapię przychodzimy, jeżeli jesteśmy w kryzysie. Kryzysy są naturalnym stanem życia człowieka. Te kryzysy mówią nam, że czymś się otoczyliśmy, co nas ciśnie. I psychoterapia pozwala na zobaczenie, zadanie sobie też pytań, które sobie nie zadajemy, boimy się odpowiedzi, a te pytania gdyby rozwalają te mury i bunkry i zasieki, którymi się otoczyliśmy, nie widząc siebie, nie widząc innych ludzi, nie widząc związków, nie widząc dążenia do miłości, do wolności, do chęcia bycia bardziej autentycznym. Dlatego warto spróbować.
0: Z psychologiem rozmawiała nasza reporterka Julia Zagrajuk. Pozostaje życzyć spokoju, równowagi i dobrego samopoczucia. To ostatnie z pewnością jesteśmy w stanie zadbać my, czyli Radio Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej!
11: Po reklamie.
12: Radio Alex.

0: Już niedługo wybije 16, czyli śmiało można powiedzieć pora jak najbardziej obiadowa w tygodniu tak zwanym roboczym. No i będziemy mieli świetną propozycję, bardzo aromatyczną i przepyszną. Więcej szczegółów już niedługo, a za chwilę wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Po reklamie.
0: A teraz posłuchajmy razem najnowszych wiadomości. Minęła 16.
8: Na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowę przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
9: Mamy grupy eksternistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
8: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tylko od wczoraj zatrzymano i sprawdzono 18 osób, które planowały bądź nawoływały do ataków. NATO to sojusz obronny skupiony na utrzymaniu pokoju. Nikt nie powinien uważać jednak, że jest to nasza słabość, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański dowódca przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze. Jakub Rybski, z którym łączymy się teraz w faktach. Jakubie, co zakłada strategia NATO?
10: Chodzi o uniemożliwienie przeciwnikowi zajęcia nawet małego skrawka terytorium NATO. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego mają za zadanie od samego początku blokować pierwsze uderzenia ze strony Rosji. W odparciu brałyby udział siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna oraz cyberwojska. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie dowodzić swoimi siłami. Powiedział generał Aleksiusz Grynkiewicz. Naczelny dowódca NATO w Europie podkreślił, że jego teoria zwycięstwa nie jest planem wojskowym, lecz wspólną wizją, jak wygrać dzięki odstraszaniu i skutecznej obronie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Dzisiaj po południu, ale też i jutro w całym naszym regionie będzie przelotnie padał deszcz, również na Podbeskidziu. Spodziewamy się przelotnych opadów. Najchłodniej będzie w Zakopanem od 8 do 10 stopni, w Nowym Targu, Szczawnicy i Krynicy od 10 do 12. W Bielsku ma być maksymalnie 14 stopni. Na barometrach 1008 hektopaskali i jak na razie ciśnienie pozostaje stabilne, choć sytuacja biometeo nie należy do najkorzystniejszych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: No i proszę, poniedziałkowe popołudnie już na bardzo zaawansowanym etapie. Piąta jego godzina się rozpoczęła. To 12 dzień października. W tej godzinie właśnie będzie u nas i smacznie, i pożytecznie. No i oczywiście bardzo przebojowo. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Od kilku tygodni na social mediach oczywiście widzimy, jak się niektórzy chwalą swoimi znaleziskami, jeśli chodzi o grzyby, a tymczasem w naszej radiowej kuchni coś, co zostało przetestowane na ludziach, a więc jest sprawdzone, skoro do was jeszcze mówię, czyli nasza wersja zupy grzybowej. Smak, aromat i energia w tej zupie są gwarantowane, no i idealne też na taką jesienną pogodę, jaką mamy za oknami, bo ta zupa jest też rozgrzewająca. Oczywiście ma mnóstwo witamin, które zadbają też o nasze zdrowie. Pełny przepis, szczegółowa lista produktów są już dostępne na naszej stronie internetowej, to wchodźcie i smacznego!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
0: Do czwartku i w Zakopanem, Nowym Targu czy Szczawnicy, ale również i Bielsku. Będzie przelotnie padał deszcz. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Bielsku. Ciśnienie ma wynosić około 1008 hektopaskali. Będzie co prawda stabilne, ale niestety sytuacja biometeo może być niekorzystna.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: Powoli kończy się poniedziałkowe popołudnie, powoli też będziemy zaczynali wieczór i wejdziemy na tak zwany wyższy level, czyli będzie program po godzinach. Dziś z wami będzie Wojtek Bednarczyk, a ja, czyli Łukasz Tymków. Dziękuję teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Po reklamie.
8: Jest poniedziałek, 12 października, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych w związku z ostatnią falą agresji w szkołach.
10: Informował o tym premier Donald Tusk podczas dzisiejszej odprawy z ministrami i szefami służb.
9: Przebieg spotkania śledziła nasza reporterka Magdalena Greiner.
11: Dzień dobry.
10: Magdo, policyjne patrole będą pilnować bezpieczeństwa przy szkołach także w kolejnych dniach.
11: Premier zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, a działania policji dają poczucie bezpieczeństwa rodzicom, uczniom i nauczycielom. Do tej pory policjanci przeprowadzili 80 tysięcy kontroli, a od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Stabilizuje się też sytuacja w internecie, informuje szef MSWiA.
12: Dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
11: Podkreślał Marcin Kierwiński. ABW informuje, że radykalnie spadła działalność rosyjskich botów, więc nie wykorzystują sytuacji, z jaką ostatnio w ostatnich dniach mamy do czynienia. Dziś zamkniętych było 10 szkół, 9 na Mazowszu i 1 w Kujawsko-Pomorskiem.
9: Pociągi przyspieszą na wielu trasach w całym kraju.
10: Będzie nowy rozkład jazdy, rekordowe czasy przejazdu między miastami i regularne odjazdy o stałych godzinach.
9: Przenosimy się na Dworzec Zachodni w Warszawie, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w kraju.
10: Jest tam Michał Radkowski. Michale, od kiedy te zmiany?
13: Od 13 grudnia, za 2 miesiące, kolejarze wprowadzą nowy rozkład jazdy. Tym razem ma być lepiej niż kiedy wcześniej. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów Intercity.
14: W tym roku mieliśmy średnio dobowo 531. Wchodzimy już na 600 połączeń każdej doby, a dokładamy jeszcze latem kolejne 22, czyli już poziom 622 połączeń.
13: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dalej, między największymi miastami pociągi będą odjeżdżać w równych odstępach czasu. Rekord Warszawa-Trójmiasto co pół godziny.
8: Dzień powoli chyli się ku końcowi. W Zakopanem i okolicach na termometrach tylko 7 stopni Celsjusza. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali. Na szczęście wieje słaby wiatr. Mamy zachmurzenie umiarkowane, a w Bielsku Białej odrobinę cieplej na przykład, bo tutaj już mamy 10 stopni. Choć jeśli chodzi o ciśnienie, to bardzo podobne do i zbliżone do tego, jakie mamy w Zakopanem. Natomiast wiatr prawie niewyczuwalny. Rozpoczynamy nasze popołudniowo-wieczorne spotkanie w programie Po Godzinach. Będzie dużo dobrej muzyki i trochę ciekawostek. A do godziny 22 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Dzisiaj 12 października. Pozdrawiamy jeszcze jubilatów i solenizantów, wśród nich Maksymilian i Witold. Dziś obchodzimy jeszcze Dzień Kolumba w Ameryce i Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu oraz Dzień Bezpiecznego Komputera. Do tego tematu jeszcze w tej godzinie na krótko powrócimy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: O reklamie.
1: Radio Alex.

0: Dzisiaj 12 października obchodzimy Dzień Bezpiecznego Komputera. No i tak na chłopski rozum, każdy z nas pewnie miałby na myśli to, że trzeba oczywiście mieć jakieś programy blokujące, jakieś programy antywirusowe i o to chodzi w tym dniu. No nie do końca. Tak naprawdę sam pomysł miał na celu informowanie o zagrożeniach, które płyną z sieci do nas, a przede wszystkim właśnie też i do dzieci. No i promować to bezpieczeństwo informatyczne, dlatego zwracajmy uwagę na to, jak nasze dzieciaki, no i my sami także korzystamy z internetu i z komputera, bo rzeczywiście to jest świat bardzo niebezpieczny i bardzo łatwo się w nim pogubić.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Pierwsza godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu powoli dobiega końca, a punktualnie o godzinie 18 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
0: Jest 12 października, poniedziałek, minęła 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli większe uprawnienia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
4: Weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządek uczeń, powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
5: Nauczyciele nie są zgodni co do tego, że taka zmiana byłaby ruchem w dobrym kierunku.
6: No ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem jednak procedur, prawo do kontroli ma policja, bądź wzywa się rodzica i rodzic może tutaj w tym momencie sprawdzić ten plecak dziecku.
3: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Mańka.
5: Dyrektor szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
3: Ataki Ukrainy na centra danych Yandex w Rosji ograniczyły działanie ponad 80 platform usługowych.
5: Tak wyliczają ukraińskie media, dodając, że choć uderzenia utrudniły automatyczny ruch botów, to nie sparaliżowało to rosyjskich farm troli.
3: W Moskwie gazety piszą, że dostarczenie wyposażenia Yandexowi, czyli największej firmie technologicznej i wyszukiwarce w Rosji, zajmie miesiące, a nawet pół roku. Za niecały miesiąc Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz również nad Senatem. O politycznych nastrojach za oceanem korespondent Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry, jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić.
0: Czas na prognozę dla Zakopanego i okolic. No nie jest zbyt ciepło, nie jest, choć jeszcze temperatura na szczęście na plusie. W okolicach 6 stopni na termometrach, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie umiarkowane, wiatr na szczęście słaby. To jest program Po Godzinach, a do 19 między innymi dowiemy się, co odnaleziono i co odkryto 12 października 1969 roku w Beskidzie Śląskim. Do godziny 22 natomiast witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.

0: Do interesującego wydarzenia doszło 12 października 1969 roku, kiedy to została odsłonięta przy okazji robót drogowych przy trasie prowadzącej z Wisły do Szczyrku jaskinia Salmopolska. Ta jest położona na zachodnich stokach schodzących z przełęczy Salmopolskiej w stronę Wisły w Beskidzie Śląskim. Ma długość ponad 1 kilometra, dokładnie 1009,5 metra.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
20: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
21: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Ci, którzy słuchają mnie trochę częściej, wiedzą, że zawsze po weekendzie temat jest jeden, czyli taniec z gwiazdami. I choć nie jestem wielkim fanem ogólnie tego programu, no to z zawodowego punktu widzenia obserwuję go, bo tam oprócz tańca dzieje się dużo, dużo, dużo więcej. I z tego względu właśnie też obserwuję sobie ten program na tyle, na ile mogę. No i wczoraj się działo, bo tydzień temu po występach z rodzinami lub przyjaciółmi, wczoraj musiał ktoś w końcu odpaść. No i wiemy, że z programem pożegnali się Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, a za nami już tak naprawdę połowa tej 19. edycji Tańca z Gwiazdami. Tym razem były to tańce latinoamerykańskie, a wśród tańców pojawiły się Majtki Julii Wieniawej. To jest teraz numer jeden tego programu. Jak ja lubię takie ploteczki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcz.

0: od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Po reklamie.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie dla Ciebie. U nas powoli dobiega końca kolejna godzina naszego programu Po Godzinach. Już za chwilę będzie 19, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 12 dzień października, minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
8: Dwie osoby zginęły w wypadku na Krajowej 9 w miejscowości Kupno na Podkarpaciu.
9: Samochód osobowy zderzył się tam z autobusem.
8: Szczegóły zna Dominik Smaga. Dominiku, jak doszło do tego wypadku?
10: 75-letnia kobieta wyjeżdżała Oplem Corsą z drogi podporządkowanej na Krajową 9. Nie ustąpiła pierwszeństwa autobusowi. Doszło do zderzenia pojazdów. Ratownikom nie udało się uratować życia kobiety kierującej Oplem. Zmarła także jej pasażerka. Nie ucierpiała żadna z 15 osób znajdujących się w autobusie.
9: Policjanci przez kolejne dni będą patrolowali okolice szkół.
8: W związku z ostatnimi aktami agresji dziś w całym kraju zamkniętych było 10 placówek.
9: W Poznaniu i okolicach mundurowi mają do sprawdzenia ponad 380 szkół.
8: Jak wyglądają takie kontrole, wyjaśniał podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
11: Te działania prewencyjno-kontrolne będą działały na zasadzie rotacyjnej. Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolować rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę. Główne nasze działania będą skupiały się w momencie funkcjonowania tych placówek. Oczywiście w tak dużym mieście policjanci mają bardzo dużo pracy, jednak bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, podkreślę to jeszcze raz, jest dla nas priorytetem.
9: W związku z zagrożeniem atakami w szkołach do tej pory zatrzymano już 135 osób.
8: O dzisiejszej Nagrodzie Nobla.
9: Michał Zieliński zwraca uwagę, że przyznano ją badaczom, którzy przypominają w swoich pracach, że ekonomia jest nauką społeczną.
12: Tak, nauką korzystającą z narzędzi nauki ścisłej, ale biorącą pod uwagę to, że siłami wpływającymi na mechanizmy gospodarki jest jednak suma decyzji ludzi, jednostek z ich emocjami, odruchami, nawykami i wiedzą. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla trafiła do amerykańskich ekonomistów Roberta E. Holla oraz Michaela Woodforda. Uhonorowano ich za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji, czyli upraszczając, za obserwację, że stabilizowanie całej gospodarki polega w dużym stopniu na zarządzaniu oczekiwaniami jednostek tworzących społeczeństwo. Moje badania skoncentrowane są m.in. na tym, że władze państwowe nie powinny postrzegać działań na rzecz stabilizacji jako zadania dla ludzi, którzy sobie zmieniają parametry gospodarcze w sposób niezależny od tego, jak ludzie tworzący gospodarkę te zmiany odbierają. Mówi Michael Woodford.
0: Na niebie zachmurzenie umiarkowane do dużego, choć ciężko teraz cokolwiek tam dostrzec, no bo mamy już wieczór. Jeśli chodzi o temperaturę, no to tutaj możemy dostrzec i to nie jest dobry i fajny obrazek, bo to mniej więcej 6-5 stopni Celsjusza na termometrach. Na barometrach od 1000 do 1200-3 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście wieje słabo, nawet w porywach. A no, o 21-22 zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody, wtedy więcej powiem na temat tego, jak wyglądać będzie to w nocy. No i jutro w ciągu dnia. słuchacie programu Po godzinach, a do 20 między innymi będę mówił o herbacianym szpiegu prosto z Anglii oraz o tym, ile może być warta kanadyjska jednocentówka. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Radio Alex.

0: My Polacy bardzo lubimy herbatę, choć wydaje mi się, że kiedyś piliśmy jej więcej. Oczywiście tak samo dużo piją jej w Indiach, Chinach czy Wielkiej Brytanii. No i właśnie tych dwóch krajów będzie dotyczyła teraz ta ciekawostka, bowiem w XIX wieku Brytyjczycy wysłali specjalnego agenta do Chin, botanika Roberta Fortune, który miał wykraść tajniki produkcji herbaty. Mężczyzna ogolił głowę, założył chiński strój, no i doczepił sobie warkocz, po czym podawał się za urzędnika z odległej prowincji. Z Chin udało mu się wywieźć tysiące roślin i nasion herbaty, które po prostu miały pomóc Brytyjczykom uniezależnić się od chińskich dostaw, które były wtedy bardzo kosztowne, a Brytyjczycy już bardzo, bardzo potrzebowali więcej herbaty.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Dzień dobry.
10: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
9: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
10: Interesujące, ale co to?
11: Lokata banku pocztowego.
10: Biorę.
11: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
5: Po reklamie.
1: Radio Alex.
12: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
13: Hey, what up, girl?
12: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
12: before
13: go.
12: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: To będzie informacja nie tylko dla numizmatyków, bo ci oczywiście doskonale wiedzą, że wszelkiego rodzaju monety, szczególnie te wycofane już z obiegu, mogą zyskać naprawdę bardzo dużą wartość. Oczywiście zależy to od stanu danej monety, no i od rocznika, w jakim to została, albo w którym to została wyprodukowana. I tak też jest z jednocentówką z Kanady. Jeśli byliście kiedyś w Kanadzie, albo ktoś wam przysyłał takie właśnie prezenty, no to możecie spojrzeć, szczególnie na rocznik, bowiem w 2012 roku kanadyjska mennica państwowa przestała emitować monety o nominale 1 centa kanadyjskiego, a rok później wycofano je z obiegu. No i dzięki temu teraz, posiadając taką monetę, możemy zarobić. Oczywiście te popularne nie są zbyt drogie, od złotych 50 do 3 złotych, no ale są też takie, które mogą kosztować nawet do 60 złotych. Zatem poszperajcie w swoich zbiorach numizmatycznych, może gdzieś się coś takiego zaplątało z Kanady.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Słuchacie programu Po Godzinach. Już niebawem wybije godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 12 października i godzina 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
8: Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, to Rosja stoi za pożarem naziemnej stacji łączności satelitarnej, do którego doszło pod koniec września.
9: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji.
8: Leon XIV odwołuje wszystkie audiencje do 20 października. Jutro przed południem papież przejdzie w poliklinice Gemelli operację usunięcia guzka z płuca. Zmianę wykryto podczas rutynowej kontroli. Jak zapewnia Watykan, jest w początkowej fazie. Brytyjczycy po raz kolejny udowodnili, że potrafią zmienić najprostszą podwórkową zabawę w wydarzenie o randze międzynarodowej. W hrabstwie Northamptonshire odbyły się doroczne Mistrzostwa Świata w kasztanach.
10: Zasady są dziecinnie proste. Zawodnicy stają naprzeciwko siebie i uderzają kasztanem zawieszonym na sznurku w kasztan przeciwnika. Wygrywa ten, kto pierwszy całkowicie roztrzaska broń rywala.
11: There must be an element of skill involved.
10: To wymaga umiejętności i nie polega jedynie na szczęściu, mówi jeden z organizatorów turnieju. Tegoroczną absolutną mistrzynią świata została 28-letnia Frankie Hoope. Nie dała żadnych szans zwycięzcy kategorii męskiej, rozbijając jego kasztan i zgarniając najważniejszy puchar w tym absolutnie osobliwym sporcie.
8: Sport idealny dla każdej jesieniary. A o zawodach z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Na termometrach w Zakopanem i okolicach tylko 5 stopni Celsjusza. Odrobinę cieplej na przykład w Bielsku-Białej tutaj możemy zobaczyć na termometrze 9 stopni. Jeśli chodzi natomiast o ciśnienie, no to tutaj bez zmian, lekko w okolicach 1000-1003-4 hektopaskali. Tak jakby to ciśnienie delikatnie nam szło do góry, ale bardzo delikatnie. Jeśli chodzi o zachmurzenie, mamy je umiarkowane, no i wieje słaby wiatr. Słuchacie programu Po Godzinach. Do 21:00 dowiemy się m.in. komu i dlaczego burak smakuje jak ziemia oraz jak prezydent Abraham Lincoln wygrał pojedynek, zanim się jeszcze rozpoczął. Do 22:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Check it out, check it out.

0: choć mamy już późną porę, to jednak na kolację zjeść na przykład gotowanego buraka możemy, bo nie powinien nam w niczym zaszkodzić. No chyba, że gdy jemy buraka, czujemy się, jakbyśmy jedli ziemię. I nie żartuję, bo niektórym buraki właśnie smakują jak ziemia i nie jest to wyłącznie kwestia wyobraźni, bowiem, uwaga, zawierają geosminę, czyli taką substancję odpowiedzialną również za ten charakterystyczny zapach wilgotnej gleby po deszczu. I niektórzy ludzie są po prostu na niej bardziej wrażliwi niż inni, dlatego niektórym będą smakowały buraczki, czując smak buraczków, a inni będą czuli jednak smak ziemi. Ciekawy jestem, jak jest z ćwigłą.
1: Radio Alex.
2: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Psst. Cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mniej!
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Jednym z moich ulubionych powiedzeń i takich pytań jest: co robić, żeby nic nie robić, a zarobić? Tym razem możemy powiedzieć, co zrobić, gdy jesteśmy wywołani i wyzwani na pojedynek i go poniekąd wygrać, nie rozpoczynając go jeszcze. Otóż w 1842 roku Abraham Lincoln został wyzwany na pojedynek i, mając prawo wyboru broni, wskazał ogromne pałasze kawaleryjskie. To takie wielkie szpady. Według znanej relacji, przed walką ściął mieczem gałąź wysoko nad głową przeciwnika, demonstrując swoją przewagę wynikającą po prostu ze swojego wzrostu. No, w związku z tym przeciwnik stwierdził, że jednak rezygnuje z pojedynku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio

0: Jest popołudniowo-wieczorny program po godzinach i to jest też moment, aby przypomnieć Wam, że już za chwilę będzie godzina 21 i wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 21. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Po przekazaniu zatrzymanych do Polski dwaj obywatele Turcji mają usłyszeć zarzuty dotyczące sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Jak mówiliśmy w faktach, na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały mężczyzn, którzy pod koniec września mogli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na konferencji prasowej ministrów i szefów służb była Magdalena Greiner.
7: Tak, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Magdo. Za mężczyznami zostały wystawione listy gończe i europejskie nakazy aresztowania.
7: I to one były podstawą do dzisiejszego zatrzymania. Polskie służby ustaliły i odtworzyły przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyły nagrania i zebrały materiał dowodowy. Wystąpiły też do sądu o areszt dla sprawców, obywateli Turcji. Jak mówił szef polskiej policji, komendant Marek Boroń, wszystkie dowody jasno wskazują na dywersję.
8: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców. Wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski i wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
7: Niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję, czy mężczyźni pozostaną w niemieckim areszcie, i 90 dni na decyzję o ekstradycji. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej, ale bezpośrednich sprawców podpalenia było dwóch.
6: 90% szpitali powiatowych w Polsce zakończyło ubiegły rok stratą, a ich kondycja finansowa stale się pogarsza, alarmują samorządowcy i zarządzający placówkami z województwa śląskiego. Spotkali się dziś z dyrekcją NFZ-u w Katowicach. Domagają się pilnych działań.
9: Reforma ochrony zdrowia, a może źle to odczytujemy, ma polegać na tym, że NFZ nie ma środków finansowych i dostosowuje teraz ochronę zdrowia do obecnego budżetu. Tak naprawdę kosztem samorządów.
10: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie.
7: Czego dotyczy ten apel, który został tutaj dzisiaj podpisany przez samorządowców?
11: Ja bym to ujął chyba w takim zdaniu, że jeżeli chcemy leczyć pacjentów, to przede wszystkim powinniśmy uleczyć ten system.
6: Mówili Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, oraz starosta mikołowski Mirosław Duży i prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Rozmawiała z nimi Anna Kropaczek. Gdańscy radni dali zielone światło utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów. Nowy związek ma ruszyć od stycznia przyszłego roku pod nazwą Gdański Związek Metropolitalny i dysponować setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody dla Zakopanego i okolic. W nocy temperatura spadnie nawet nad ranem do 3 stopni Celsjusza. Pojawią się również przelotne opady deszczu. No i od samego rana aż przez cały dzień będą nam towarzyszyć. Na termometrach do 7 stopni w ciągu dnia, maksymalnie na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali, a wiatr będzie wiał jutro słabo. Słuchacie programu po godzinach do 22. Zostawiam Was z dużą porcją muzyki, ale o 21.45 zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia. A do 22.00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Oszuści wykorzystują strach o zdrowie i życie bliskich, żeby wyłudzić pieniądze. Małopolska Policja wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia ostrzega przed oszustwem na chorobę. Przestępcy dzwonią, informując o nagłym zachorowaniu członka rodziny i konieczności natychmiastowego kosztownego leczenia. Przekonują, że bez pilnej wpłaty nie uda się uratować chorego. Działają pod presją czasu i silnych emocji, licząc na to, że zaniepokojona osoba odda wszystkie oszczędności. Zanim przekażemy komukolwiek pieniądze, sprawdźmy te informacje, kontaktując się bezpośrednio z bliskim lub szpitalem. Poszukiwany przez policję 24-latek zatrzymany w Rabce Zdroju. Mundurowi ustalają, czy odnalezione przy nim substancje to narkotyki. W minioną środę 7 października mundurowi wytypowali miejsce, w którym poszukiwany mężczyzna mógł przebywać. W budynku policjanci wyczuli charakterystyczny zapach przypominający marihuanę. Na piętrze zastali 24-latka. Został zatrzymany. Podczas przeszukania budynku i samochodu zaparkowanego na posesji funkcjonariusze odnaleźli słoiki oraz worek z suszem roślinnym, a także inne substancje, które mogą być narkotykami. Zostaną one poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała kanadyjska poetka Ann Carson. Wśród polskich tłumaczy jej wierszy jest również absolwentka zakopiańskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Oswalda Balcera Olga Kubińska. Urodziła się w mieście pod Giewontem, jest córką znanego rzeźbiarza Władysława Bożenckiego. Dziś jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem uczelni w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Jest również poetką. Mieszka w Gdańsku, często jednak bywa w rodzinnych stronach.
1: Wtedy, kiedy ja się nią zainteresowałam, to ona jeszcze w ogóle w Polsce nie była znana i doszłam do wniosku, że to jest poezja tak wyjątkowa, tak potrzebna, bo jest tak ciekawa na wielu poziomach. Tak jak te tanga, Piękno męża, który miałam przyjemność i zaszczyt tłumaczyć. Kilka dobrych lat temu jechałam na swoje spotkanie autorskie i czytałam tę Ann Carson wtedy. Tak się w niej zaczytałam, że minęłam przystanek w ogóle, więc spóźniłam się na to spotkanie, bo nie wysiadłam w Opolu. Także ci moi widzowie słuchali moich do usprawiedliwienia, że to przez Carson.
2: To najlepsza rekomendacja dla jej twórczości.
0: Z polską tłumaczką poezji Ann Carson Olga Kubińską rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Prokuratura rejonowa w Nowym Targu postawiła zarzuty i złożyła wniosek do sądu o areszt tymczasowy dla kobiety, która w piątek taranowała samochody i budynki na stacjach benzynowych. 59-latka z Warszawy odmówiła wyjaśnień.
3: Pani usłyszała zarzuty głównie z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i niezatrzymania się do kontroli policyjnej. Na drugi zestaw zarzutów to jest seria uszkodzeń mienia. Złożymy wniosek w dniu dzisiejszym do sądu o tymczasowe aresztowanie tej pani na 3 miesiące.
2: Czy ona tłumaczyła, skąd wynikało jej zachowanie?
3: No pani odmówiła składania wyjaśnień, tyle mogę powiedzieć.
2: Co grozi za te przewinienia?
3: Do 8 lat pozbawienia wolności za ten czyn, to jest prowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, a z kolei czyny, czy uszkodzenie mienia są do 5 lat pozbawienia wolności zagrożone.
0: Z zastępcą prokuratora rejonowego w Nowym Targu Łukaszem Ostrowskim rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. W niedzielne przedpołudnie z zakopiańskiej Polany Kuźnickiej wyruszył jesienny redyk. Baca Andrzej Staszel-Furtek wraz z synem i Juchasem od wiosny wypasał tu około 300 owiec, powierzonych mu przez gospodarzy z Suchego i Zębu. Teraz przyszła pora na powrót zwierząt do właścicieli. Zarówno wiosenne wyprowadzenie owiec na hale, jak i ich jesienny powrót w doliny to wielkie święto, więc i w Kuźnicach nie zabrakło muzyki, śpiewu i opowieści o tej pasterskiej tradycji. Wydarzeniu przyglądało się kilkaset osób, w tym wielu powracających z wycieczki w Tatry turystów. Radio Alex zapytało kilkoro z nich o wrażenia.
4: Województwo lubelskie. Przyjechaliśmy w środę i specjalnie zostaliśmy do dzisiejszego dnia, żeby zobaczyć. Po raz pierwszy jesteśmy na tej tradycji. Bardzo nam się podobało. Bardzo.
5: Jestem ze Zduńskiej Woli, mam na imię Tomek. Pierwszy raz jestem na redyku, który zamyka wypasowiec i bardzo mi się podobało. Najbardziej mi się podoba kultura góralska. To, że oni tutaj kultywują tradycje, że to widać, że to żyje tutaj w tym rejonie.
6: Jestem z Radomia i się nazywam Krystian Hernik. Przyjechałem pooglądać.
7: Jak wyprowadzają owce. Nie wiem, gdzie idą.
6: Na jakieś pole.
0: Po symbolicznym zamknięciu szałasu, w którym wyrabiane były oscypki, gołki, redykołki, bunc czy brędza, redyk ruszył w drogę do domu. Stado popędzone zostało kolejno przez Bystrę, Koziniec, Antałówkę, Bachlecki Wierch, Ustup i dalej przez Łosiówki do Suchego, gdzie odbył się osod, czyli odbiór owiec przez ich właścicieli. Czasem w szufladzie można odnaleźć prawdziwe skarby. Tak właśnie stało się w przypadku Joanny Gaury, wnuczki Franciszka Gąsienicy-Gronia, pierwszego w historii polskiego sportu zdobywcy medalu zimowych Igrzysk Olimpijskich. Zapiski, na które się natknęła, pozwoliły na wydanie książki.
8: Okazało się, że pan Franciszek napisał wspomnienia. Napisał je w 91 roku i przez 5 lat nie mogli tego wydać. A maszynopis był przygotowany do wydania. Pięknie napisany, pięknie oprawiony w grafiki, więc postanowiłam jako prezes Starszeńskiej Rady Olimpijskiej, że my tą książkę wydamy. I szanowni państwo, ta książka jest. Promocja tej książki odbędzie się we wtorek, 13 października o godzinie 11 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem przy drodze do Olczy 26. Ja państwa serdecznie zapraszam na tą promocję. Pan Franciszek Gąsienica-Groń to pierwszy zimowy olimpijczyk. Zdobył medal w Cortina d'Ampezzo w 56 roku, 70 lat temu. To nasz człowiek, góral z Zakopanego, góral z Olczy. Chłopak góralski, który udowodnił całemu światu, że można stawić czoła Skandynawom i innym nacjom walczącym o medale. Jesteśmy z tego dumni i pamiętamy o tym. Dlatego serdecznie państwa zapraszam, żebyście państwo byli w tym dniu z nami. Dyrekcja Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, Tatrzańska Rada Olimpijska nisko się kłania i serdecznie państwa zaprasza. Bądźmy razem w tym dniu i przypomnijmy sobie, jak bardzo byliśmy wzruszeni, kiedy Franciszek Gąsienica-Groń jako góralski chłopiec zdobył ten medal. Żyją jeszcze ludzie, którzy to pamiętają. My pamiętamy to z historii, ale my nie zapomnimy. A pan Franciszek w swoich wspomnieniach, w książce, którą mamy dla państwa, opowiada swoje życie. I czytając tą książkę, zapewniam państwa, poznacie pana Franciszka na nowo. Na nowo zobaczycie, jakim wspaniałym człowiekiem był, a nie wszyscy o tym wiedzieliśmy, kiedy żył. To jest książka pisana gwarą, poprawną polszczyzną, ale tam pan Franek mówi o sobie i mówi o tym, co przeżył, o tym, czego nie przeżył, ale do nikogo nie ma żalu, do nikogo nie ma pretensji. Ale na koniec opowieści wzdycha. Gdybym się jeszcze raz urodził. Serdecznie państwa zapraszam. Bądźcie państwo w tym dniu z nami.
0: Rozmówczynią Radia Alex była pierwsza polska medalistka Mistrzostw Świata w biatlonie Zofia Kiełpińska, wtedy jeszcze Topór Huciańska. W 1993 roku w bułgarskim Borowcu stanęła na trzecim miejscu podium w biegu drużynowym wraz z Krystyną Liberdą, Heleną Mikołajczyk i Anną Sterą. Wczesna jesień to najlepsza pora na szczepienia na COVID i grypę. Szczepionki na grypę są dostępne w aptekach i bezpłatnie dla dzieci i seniorów. W Zakopanem brakuje szczepionek na COVID. W szpitalu powiatowym zapotrzebowanie na ten typ szczepionek złożono już 6 tygodni temu.
9: Czekamy na potwierdzenie. Jeżeli tylko otrzymamy potwierdzenie, to na pewno mediami przekażemy, że są szczepionki i że szczepimy, bo żeśmy sporo tego zamówili, a ile dostaniemy, trudno. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z COVID-em, my dostajemy fiolki po 10 dawek w jednej fiolce i tutaj my będziemy musieli utworzyć do tych dawek odpowiednie sloty i szukać w cudzysłowie pacjentów, więc biorąc pod uwagę ubiegły rok jesień, to mieliśmy dużo, niestety musieliśmy zniszczyć szczepionek, dlatego że nie znajdowaliśmy odpowiedniej liczby pacjentów.
0: W zakopiańskim szpitalu już od kilku lat bezpłatnie na HPV mogą szczepić się dzieci od 9 do 15 roku życia. Szczepienie jest popularne również w innych grupach wiekowych. W tym roku tą usługą objęto również osoby dorosłe w wieku od 18 do 26 lat. Obecnie szpital czeka na przydzielenie terminów szczepień i na zgłoszenia chętnych.
9: To wszystko będzie zależeć od ostatecznego potwierdzenia. Jeżeli dostaniemy, będziemy mogli zrobić sloty, czyli tak zwane terminy szczepień, to je zrobimy i wtedy w oparciu o te sloty dostajemy szczepionki HPV.
0: Z koordynatorem szczepień w szpitalu powiatowym w Zakopanem Jerzym Toczkiem rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Chętni do szczepień na HPV powinni rejestrować się u lekarzy rodzinnych. Jak przekazał nam Jerzy Toczek, szczepionki na COVID mają trafić do zakopiańskiego szpitala najpóźniej 20 października. Na tym kończymy podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia.

0: Na zegarach wybiła godzina 22. Zapraszam na ostatnie już dzisiaj wydanie wiadomości.
1: O opóźnieniu dostaw pocisków do systemów Patriot poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak, dodał, że mogą się też pojawić opóźnienia w realizacji dostaw systemów HIMARS. Powodem są inne zobowiązania Stanów Zjednoczonych.
2: Jest to bardzo widoczne w obszarze pocisków PAK-3 do systemów Patriot. Ich dostawy na pewno się opóźnią, mówił generał Ireneusz Nowak. Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Przemyska prokuratura ma kolejne wyniki badań nożownika, który we wrześniu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie wykazały badania?
3: We krwi pobranej od mężczyzny nie było alkoholu ani narkotyków. Krew pobrano tuż po zatrzymaniu, a zatrzymanie nastąpiło tuż po ataku. Już wiadomo, że podczas zdarzenia mężczyzna był trzeźwy, a czy poczytalny, o to prokuratura zapyta biegłych dopiero pod koniec śledztwa. Na razie przesłuchuje świadków i czeka na informacje z Ukrainy, którą prosi o przesłuchanie matki nożownika i przekazanie jego dokumentacji psychiatrycznej, o ile takowa istnieje. Na razie mężczyzna jest w szpitalu psychiatrycznym, tam usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
1: Największa na świecie firma księgowa Deloitte pomagała w ukrywaniu majątku rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea London. Wynika to z ustaleń BBC. O jakiej skali mowa? To pytanie kierujemy do korespondenta w Londynie, Bogdana Frymorgana.
4: Łącznie 672 miliony dolarów to wartość superjachtów, rezydencji i prywatnych odrzutowców, które po prostu zniknęły skąd spółki Abramowicza. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że księgowi nie tylko akceptowali sfałszowane dokumenty, ale także doradzali rosyjskiemu miliarderowi, jak uniknąć podatków. Prawnicy Abramowicza kategorycznie odpierają zarzuty, twierdząc, że ich klient jedynie korzystał z porad profesjonalistów. Były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea mieszka obecnie w Turcji, gdzie chroni się przed zachodnimi sankcjami. Zamrożone na wyspie Jersey aktywa Abramowicza warte są ponad 7 milionów dolarów.
0: Zapraszam na naszą wydłużoną prognozę pogody dla Zakopanego i okolic. W nocy temperatura spadnie nawet nad ranem do 3 stopni Celsjusza. Pojawią się również przelotne opady deszczu. No i od samego rana aż przez cały dzień będą nam towarzyszyć. Na termometrach do 7 stopni w ciągu dnia maksymalnie, na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali, a wiatr będzie wiał jutro słabo. Tak dobiegł końca nasz program Po Godzinach. Za uwagę dziękuję dziś Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam i do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 17. Spokojnej nocy. Radio Al.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.

korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność od